SK Leszno.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

I've been fighting.

0: Eskaleszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet, magazyn lokalny w Radiu Eskaleszno. 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu przez policjantów w Górze. Na widok patrolu coś wyrzucił, a w aucie miał marihuanę. Tłumaczenie, skąd ją ma, nie przekonało mundurowych, mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
2: Mężczyzna oświadczył, że chwilę wcześniej palił skręta. Dalsze czynności wykazały, że w użytkowanym przez 28-latka samochodzie osobowym znajdował się woreczek strunowy wypełniony suszem roślinnym. Mężczyzna wydał go policji dobrowolnie, oświadczając, że zabezpieczone narkotyki kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy, próbując tym samym uśpić czujność funkcjonariuszy.
1: Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci ujawnili blisko 34 gramy substancji odurzających w postaci konopi innych niż włókniste. Mężczyzna przyznał się do posiadania znacznej ilości narkotyków, nie szukając kolejnej wymówki, dodaje policjantka. 28-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. W Ratuszu w Lesznie wręczono laury oświaty. Otrzymało je 20 laureatów i finalistów konkursów i olimpiad ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
3: Nazywam się Fabian Jankowski i chodzę do 2. liceum ogólnokształcącego w Lesznie.
1: Jak to ważny dla Ciebie dzień?
3: No jest ważny na pewno pod względem takim motywującym, że te wszystkie wkładania w naukę, które poświęciłem przez ostatni okres czasu, zostały tak dowartościowane, więc jestem podekscytowany i bardzo się cieszę.
1: Czym sobie takim zasłużyłeś na ten laur oświaty?
3: Głównie zdobyłem 2. miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Było ciężkie, ale też ciekawe i naprawdę niezapomniana przygoda.
1: I rozumiem, że z tym prawem to Ty wiążesz swoją przyszłość, tak?
3: Dokładnie, planuję, ponieważ dzięki tej olimpiadzie dostałem indeks na studia i planuję właśnie kontynuować swoją naukę z prawem w Uniwersytecie Jagiellońskim.
1: Powodzenia życzę.
3: Dziękuję.
1: Ważny dzień dzisiaj i przede wszystkim dla tych uczniów, ale myślę, że niesamowita duma też chyba dla prezydenta, dla miasta.
4: Zgadza się, jest to ważny dzień dla uczniów, którzy tak ciężko pracowali w poprzednim roku szkolnym, ale duma nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dla dyrekcji, która dzisiaj też jest obecna, no ale przede wszystkim też dla rodziców. To jest 16. edycja. Chcemy uhonorować tych uczniów, którzy wyróżnili się wynikami podczas konkursów przedmiotowych. To są konkursy przedmiotowe kuratoryjne na poziomie wojewódzkim. To są olimpiady przedmiotowe na poziomie, na szczeblu krajowym. 20 takich uczniów, 4 ze szkół podstawowych, 16 ze szkół ponadpodstawowych. Także łącznie 20 uczniów dzisiaj odbierze z rąk prezydenta miasta Leszna Grzegorza Rusieckiego specjalne nagrody. To są nagrody pieniężne, ale także list gratulacyjny, ale uhonorowani też zostaną też nauczyciele, dyrektorzy. Ja myślę, że to szczególny dzień dla wszystkich dzisiaj tutaj obecnych.
1: Tych 20 uczniów to jest dużo, niedużo?
4: To jest 2 uczniów ze szkoły podstawowej numer 12, po 1 uczniu z SP3 i SP5. Myślę, że ogromna duma pani dyrektor Wasowskiej, bo 8 uczniów z 2 liceum, 6 uczniów z ekonomika i 2 uczniów z zespołu szkół rolniczo-budowlanych.
1: Wszędzie są tacy, z których szkoła i koledzy też są dumni.
4: Tak, zgadza się. Bądźmy dumni z tej 20.
5: Nazywam się Małgorzata Wojcieszek. Jestem absolwentką zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie. Jestem finalistką olimpiady logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Spedycji i Transportu we Wrocławiu oraz wygrałam konkurs logistyczny w Gdyni.
1: Wiesz, po co tutaj jesteś, tak czy nie? Bo co niektórzy rodzice, to wiem, że nie wiedzą.
5: Wiem, odebrać laury oświaty.
1: Cieszysz się z tego, czy to, co Cię tutaj przyprowadziło, to było większą radochą?
5: Cieszę się z tego. Cieszę się, że jesteśmy w jakiś sposób wyróżnieni, bo jednak w szkole okej, jesteśmy wyróżnieni, ale fajnie, że jest coś z miasta zorganizowane.
6: Dzień dobry, Dominik Tyczyński. Byłem uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie imienia Jana Amosa Komendyckiego. No, jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem. Jestem dumny z siebie.
1: Kiedy się o tym dowiedziałeś, że będziesz jednym z tych właśnie laureatów?
6: Już tak około marca miałem takie pierwsze informacje, że mogę tutaj być. lecz taką pewną informację to we wrześniu dostałem.
1: A, no bo chciałam powiedzieć, że od marca, no to sporo czasu minęło, to te emocje pewnie upadły i ta radość.
6: No już myślałem, że jednak się nie uda, ale we wrześniu się potwierdziło, że jednak tutaj mogę uczestniczyć w tej gali.
1: Jesteś z siebie dumny najbardziej z czego? Co cię tu przyprowadziło? Co takiego zostało docenione?
6: Moje efekty nauki, logistyki, 5 lat się tego uczyłem i przyniosło sukcesy.
1: Co dalej?
6: Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu na siebie. Zobaczymy.
1: Oprócz statuetki uczniowie otrzymali także dyplomy z gratulacjami oraz nagrody finansowe w wysokości od 600 do 800 zł. Zdjęcia z tego wydarzenia na leszno.sk.pl.
7: Koniec nerwów i porannego paraliżu komunikacyjnego pod szkołą podstawową numer 13 w Lesznie. Miasto planuje tam utworzenie specjalnej strefy pocałuj i jedź, która ma usprawnić ruch i ułatwić rodzicom bezpieczne dowożenie dzieci. Mimo że inwestycja pochłonie część lokalnej zieleni, urzędnicy przekonują, że to konieczny krok. Jak dokładnie będzie wyglądać nowa strefa i dlaczego wybrano akurat te lokalizacje, o tym Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.
8: To będzie pierwsza inwestycyjna strefa pocałuj i jedź. To jest inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Do tej pory te strefy, które powstały w kilku szkołach, m.in. przy SP10, przy SP9, w tym roku przy szkole specjalnej, przy SP7, przy szkole podstawowej numer 2, przy pierwszym liceum, wystarczyło wymalowanie pasów. Pan dyrektor bardzo też zabiegał o to, żeby zwiększyć miejsca parkingowe. Zaczynamy od strefy pocałuj i jedź dla 5 aut, ale po to, aby rodzice mogli i szybko, i bezpiecznie przywieźć dziecko do szkoły, ale też i odebrać, bo to działa w dwie strony. Także pierwsza taka strefa inwestycyjna, która polega na zabierzemy trochę terenów zielonych, ale oddamy to w innym miejscu, więc chociaż z tego, co Natalia, z tego, co pamiętam, tam będzie geokrata, tak, będzie nawierzchnia przepuszczalna, więc staramy się jak najmniejszym kosztem zabierać tą zieleń, ale akurat w tym miejscu, nawet teraz godzina 17, był problem, żeby tutaj zaparkować, a co dopiero przed godziną 8, przed godziną 15, więc to jest bardzo zasadne.
1: Pierwsze strefy pocałuj i jedź w Lesznie powstały rok temu. Tu znajdziecie charytatywne zbiórki, akcje pomocowe i inicjatywy mieszkańców. Leszno Pomaga to nowe miejsce na stronie internetowej leszno.pl. Powstało w odpowiedzi na prośby mieszkańców, z jakimi często spotyka się prezydent Leszna. Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
9: Tak naprawdę akcja Leszno Pomaga to inicjatywa prezydenta Grzegorza Rusieckiego. Właściwie codziennie otrzymuje prośby o udostępnienie informacji o różnych zbiórkach, o pokryciu kosztów leczenia, o turnusach rehabilitacyjnych. Te prośby wpływają w różny sposób, albo mailem, bardzo często też przez media społecznościowe, czy to w prywatnych wiadomościach, czy gdzieś w komentarzach. Faktycznie bardzo trudno przejść obok takich historii obojętnie, bo przecież za każdą z nich stoi człowiek, jego dramaty, jego walka o zdrowie, o życie, o lepsze jutro. I stąd pomysł, aby na stronie leszno.pl utworzyć podstronę, gdzie będzie można publikować tego typu apele, zbiórki, akcje. Wszystkim tym zarządza w tej chwili Wydział Promocji i Rozwoju. Oczywiście takie zgłoszenia będziemy weryfikować, zanim one zostaną udostępnione i liczymy na to, że dzięki wyznaczeniu miejsca na takie akcje zyskają one większy rozgłos i łatwiej będzie ich organizatorom dotrzeć do osób, które będą w stanie pomóc.
7: To największa i najbardziej widoczna inwestycja w gminie Osieczna ostatnich lat. Przy tamtejszym zespole szkół dobiega końca budowa nowoczesnej hali sportowej. Obiekt powstaje w miejscu dawnego boiska trawiastego przy ulicy Mikołaja Kopernika i ma być niemal bliźniaczą kopią hali, która już wcześniej powstała w Konklewie. Nowy kompleks sportowy z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym ma służyć nie tylko uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale także lokalnej społeczności oraz klubom sportowym. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 850 60 tysięcy złotych. Samorząd pozyskał na ten cel wysokie, bo aż 65% dofinansowanie zewnętrzne, po 30% przekazały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy. Czy hala będzie potrzebna? Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski nie ma co do tego wątpliwości.
10: No oczywiście, jesteśmy o tym przekonani. Gdybyśmy nie byli przekonani o potrzebie budowy hali, nie przystępowalibyśmy do realizacji tego zadania. Szczęśliwie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu po 30%, a pozostałe 40% z budżetu gminy Osieczna. Przypomnę, że koszt realizacji tego zadania to około 7 800 000 zł.
7: Zgodnie z zapowiedziami już wiosną przyszłego roku mieszkańcy Osiecznej zyskają nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Prace modernizacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury przy Chrobrego w Lesznie doprowadziły do odkrycia dawnych struktur architektonicznych pod dawną sceną oraz w rejonie garderu. Badacze odsłonili kamienno-ceglane fundamenty z cegieł o długości niemal 30 cm. Według wstępnych przypuszczeń mogą to być pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Świątynia ufundowana na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską spłonęła w pożarze i przestała istnieć ponad dwa wieki temu. Odsłonięte mury wymagają jednak dokładnej weryfikacji. Archeolodzy biorą pod uwagę także hipotezę, że odkryte fundamenty stanowią pozostałość dawnych kamienic mieszkalnych. W trakcie pracy w zasypie ziemnym natrafiono również na kości pochodzące z istniejącego tu niegdyś cmentarza. Ze względu na wielowarstwową historię terenu zaplanowano kontynuację i rozszerzenie badań, o czym informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.
9: W tym miejscu, gdzie teraz jest plac budowy i powstaje nowoczesna sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury. Wcześniej była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, jeszcze wcześniej Hotel Polski, a jeszcze wcześniej kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Teraz przy prowadzeniu modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury nadarzyła się okazja, aby spróbować zbadać właśnie te głębsze warstwy tego fragmentu miasta. Archeolodzy znaleźli mury. Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
7: Więcej zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy w Kościanie mimo sprzeciwu części radnych stosunkiem głosów 12 do 7. Przy jednym wstrzymującym się Rada Miejska przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości. Wzrost dotknie zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych. Jak te zmiany przełożą się na portfele mieszkańców i zyski miasta? O tym podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kościana mówił burmistrz Stanisław Kaczmarek.
11: Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, tutaj planowaliśmy wzrost do złoty 18, czyli mamy tutaj wzrost o 3 grosze na metrze kwadratowym. Budynki pod działalność gospodarczą, tutaj planujemy po zwyżce 31,99 groszy. To jest zwyżka o 84 grosze w stosunku do 2026 roku. Kolejny slajd przedstawia grunt pod działalność gospodarczą. Tutaj planujemy złoty 35 za metr kwadratowy gruntu i tutaj by była wzrost o 4 grosze za metr kwadratowy. Dla porównania dla Państwa, jeżeli chodzi o średnie mieszkanie powierzchni 50 metrów, wzrost miesięczny 13 groszy planujemy, stawka roczna wzrosłaby o złoty 50 za takie mieszkanie. Przy powierzchni 70 metrów kwadratowych 18 groszy miesięcznie, 2 złote 10 groszy w skali roku. Zestaw dom plus działka, mówimy tutaj o domu średniej wielkości 100 m kwadratowych, powierzchni działki 500 m kwadratowych. Miesięcznie byłby to wzrost dla mieszkańca czy dla rodziny, która taką posesję zamieszkuje, 1 zł 8 groszy. Jeżeli chodzi o koszt roczny, to w granicach 13 zł. W tej chwili działalność gospodarcza, mały sklep, powierzchni 20 m kwadratowych, miesięcznie złoty 40 zł, rocznie 16,80. Kolejna powierzchnia pod działalność gospodarczą, już taki większy sklep, około 100 m kwadratowych, miesięczna zwyżka miałaby być na poziomie 7 zł, koszt roczny 84 zł. Wielkopowierzchniowy sklep, czy inna powierzchnia pod działalność gospodarczą o powierzchni około 1500 m kwadratowych, zwyżka miesięczna 105 zł, co w skali roku dałoby 1260 zł. Jeżeli te stawki zostałyby zaakceptowane przez Państwa radnych, wtedy planujemy do naszego budżetu wpływ z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 27 428 tysięcy zł, a sam skutek finansowy tej regulacji, o której tutaj w tej chwili mówimy, to dla naszego budżetu jest przy pełnej ściągalności, przy deklaracjach, o których zakładamy, to jest około 400 tysięcy zł w skali roku. Taki był dodatkowy dochód z tytułu podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatków, które obowiązują w tym roku.
0: SK Leszno News.
1: W Radiu SK Leszno, magazyn lokalny, zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Najadła się strachu 71-latka, która podczas grzybobrania zgubiła się w lesie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Jemielno, niedaleko góry. Kobieta przez ponad 2 godziny szukała drogi do auta i koleżanki, z którą była. O poszukiwaniach kobiety i o tym, jak przygotować się na dłuższe wyjście do lasu, mówi Małgorzata Nieborak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Górze.
12: Do Górowskiej Komendy Policji wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że jej koleżanka około 2 godziny temu zgubiła się w lesie podczas wspólnego zbierania grzybów. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Jemielno. 71-latka odłączyła się od znajomej, straciła orientację w terenie i nie potrafiła samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej do samochodu. Kiedy sytuacja zrobiła się już poważna, zaniepokojona koleżanka zadzwoniła o pomoc na policję. Do działań we wskazany rejon zostali skierowani górowscy funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego. Na miejscu mundurowi włączyli sygnały dźwiękowe w radiowozie. Funkcjonariusze mieli stały kontakt telefoniczny z zagubioną kobietą i polecili, aby szła w kierunku sygnałów dźwiękowych nadawanych przez policjantów. Szybka reakcja górowskich policjantów przyczyniła się do szczęśliwego finału poszukiwań kobiety. Po kilkunastu minutach kobiecie udało się wyjść z lasu. 71-letnia mieszkanka Lubina na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Bardzo dobrze, że kobieta zabrała ze sobą naładowany telefon, dzięki któremu otrzymała szybką pomoc od górowskich funkcjonariuszy. Zmieniające się warunki, gęste zarośla, brak orientacji w terenie czy nagłe zmęczenie mogą sprawić, że nawet doświadczony grzybiarz straci z oczu drogę powrotną. Mundurowi przypominają o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy oraz odczytania naszej lokalizacji. Nie należy chodzić w pojedynkę, najlepiej zabrać ze sobą kogoś, kto zna teren. Obecność drugiej osoby zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi reakcję w razie zagubienia. Informujmy bliskich, dokąd idziesz. Podaj orientacyjny czas powrotu. Ubierzmy się widocznie, jaskrawe kolory ułatwiają odnalezienie w terenie. Kontrolujmy i zaplanujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Zwracaj uwagę na zmęczenie i pogodę. Deszcz, mgła czy upał mogą zaburzyć orientację. Zabierz wodę i podstawowe wyposażenie, latarka, gwizdek czy powerbank. Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów czy drogi. Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie.
7: Dobre wiadomości dla mieszkańców Konkolewa i Nowej Wsi. W starostwie powiatowym w Lesznie oficjalnie podpisano umowę na długo wyczekiwany remont chodnika przy ulicy Rydzyńskiej w Konkolewie. Inwestycja obejmie łącznie 820 metrów nowej trasy. Prace obejmą teren od okolic posesji nr 67 w Konkolewie aż do skrzyżowania z ulicą Południową w Nowej Wsi. Głównym celem zadania jest wymiana wysłużonej starej nawierzchni na nową, bezpieczną i wygodną kostkę betonową. Zadanie realizowane jest wspólnie przez powiat leszczyński oraz gminę Osieczna, które połączyły siły przy finansowaniu inwestycji. Wykonawcą prac została lokalna firma z Osiecznej. Wartość podpisanej umowy wynosi 455 tysięcy złotych. Zgodnie z zapisami w umowie całe zadanie ma zostać ukończone do końca listopada tego roku.
1: Nie maleje zainteresowanie taksówką dla seniora w Lesznie. Od półtora roku dowozi ich za darmo do urzędów czy przychodni medycznych. Program pomocy Taksówka dla seniora uruchomiony został wiosną 2025 roku. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 75 lat lub są w wieku 65-74 lata i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie miasta Leszna i które ze względu na sytuację socjalno-bytową lub zdrowotną takiej pomocy potrzebują. Mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.
13: Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać. Państwo też obserwujecie to na co dzień, w ciągu całego roku, że Leszno stawia na seniorów. Mamy w tej chwili kilka przynajmniej projektów, programów dedykowanych właśnie naszym seniorom. To jest m.in. taksówka dla seniora. Tutaj do połowy roku odbyło się już ponad 2600 kursów. To jest akcja związana chociażby z programami zdrowotnymi, z rehabilitacją. To jest również opaska życia, to jest złota rączka, to są funkcjonujące kluby seniorów. Nad tym wszystkim piecze ma Lesznicka Rada Seniorów, która funkcjonuje już tutaj w Lesznie kolejną kadencję.
1: Więcej o taksówce dla seniora czy innych programach dla starszych mieszkańców naszego miasta na leszno.pl.
7: Czy to koniec jabłuszka? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych akcji charytatywnych w Lesznie w tym roku się nie odbędzie. Chodzi o popularną akcję Jabłuszko, organizowaną przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński. Jesienią tego roku na ulicach, w szkołach czy urzędach nie spotkamy wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i soczystymi owocami z sadów w Grójcu. Decyzja o odwołaniu tegorocznej edycji zapadła pod koniec września. Jak podkreślają organizatorzy, nie była ona łatwa, ale okazała się konieczna. Skąd taka decyzja? Główne powody to przede wszystkim czas i ogromna skala przedsięwzięcia. W oficjalnym oświadczeniu jeden z liderów stowarzyszenia, Tomasz Walenczak, zwrócił uwagę na prosty fakt. Doba ma tylko 24 godziny. Poza działalnością społeczną i charytatywną organizatorzy mają swoje rodziny, codzienne obowiązki oraz zobowiązania zawodowe. Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński liczy zaledwie 3 osoby. Choć mogą liczyć na duże wsparcie przyjaciół, sama organizacja tak wielkiego wydarzenia to gigantyczne wyzwanie logistyczne, które wymaga co najmniej półtora miesiąca intensywnej pracy. Przypomnijmy, jak wielką machiną była ta inicjatywa. W akcję co roku włączało się około 200 podmiotów, szkół, przedszkoli, firm i urzędów z całego regionu. W rekordowych edycjach wolontariusze rozdawali ponad 10, a nawet 11 ton jabłek, co daje ponad 50 tysięcy sztuk owoców. Logistyka związana z transportem, a później zebraniem i skrupulatnym rozliczeniem wszystkich puszek, zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych, bywała dla miniaturowego zespołu ogromnym obciążeniem. Twórcy akcji otwarcie przyznają, że nie chcą robić niczego na pół gwizdka. Podobna sytuacja miała już zresztą miejsce w 2024 roku, kiedy akcja również wzięła roczny urlop. Przez dekadę działalności Jabłuszko udowodniło, jak ogromne serca mają mieszkańcy Leszna i okolic. Dzięki ofiarności darczyńców udało się pomóc dziesiątkom chorych dzieci z regionu, zbierając regularnie spore kwoty na ich leczenie i rehabilitację. Mieszkańcy muszą więc w tym roku odpocząć od jabłkowej zbiórki, ale Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński nie zawiesza swej pozostałej działalności i nadal będzie wspierać potrzebujących innymi kanałami. Nie schronisko, a cisi bohaterowie z Leszna. Ponad 60 osób codziennie ratuje wolno żyjące koty. Gdy myślimy o pomocy bezdomnym zwierzętom, w pierwszej kolejności przed oczami stają nam miejskie schroniska czy duże fundacje. Tymczasem na osiedlach i w rejonie ogródków działkowych w Lesznie każdego dnia odbywa się cicha misja, o której mało kto wie. Trzeba im jednak pomóc, bo wielkie serca opiekunów zderzają się z ogromnymi kosztami. O wsparciu dla wolno żyjących kotów w Lesznie rozmawiałem z wolontariuszką Magdaleną Mikołajczyk.
14: Akcja pomocy zwierzętom to jest przede wszystkim wolontariusze wchodzą na rejon, gdzie są karmiciele, gdzie mają budy dla kotów, pomagają w sprzątaniu, pomagają, patrzą jak to wygląda, jak wygląda sytuacja dokarmiania tych zwierząt i wspierania ich w okresie zimy. I tuż przed zimą również wchodzimy do szkół, przedstawiając najpierw nasze działania w alternatywie, żeby były one bardziej, że tak powiem, bliskie młodym ludziom i zachęcamy do udziału w zbiórce żywności dla zwierząt wolnożyjących, czyli nie do schroniska, nie do fundacji, tylko karma dla karmicieli, czyli tych osób, które tak naprawdę z własnych pieniędzy pomagają tym zwierzakom i niekiedy jest to ponad możliwości jednej osoby, ale serducho wielkie i po prostu pomagają, starają się dbać o te zwierzaczki. Też wsparcie takie właśnie, bo to jest przed zimą, no to jest i wymiana kocy, i wymiana siana, czyszczenie tych but i to jest taka akcja wspierająca właśnie osoby, które dokarmiają zwierzęta na terenie Leszna.
15: Dużo tych karmicieli jest w Lesznie?
14: W tej chwili jest około 67 osób.
15: To jakie to są budżety miesięcznie dla takiego karmiciela, żeby zakupić tę karmę?
14: No to jest bardzo różnie, bo w zależności od tego, jaką ilością zwierząt się opiekuje, nie? Na przykład na działkach wygląda to inaczej, bo w Balmo mają po 3 zwierzaki, albo też do 10 dochodzi. Są rejony, gdzie kotów jest 18-19. Są takie rejony, gdzie są to pojedyncze sytuacje, no kotki gdzieś tam 1-2. Natomiast rzeczywiście te osoby są w najtrudniejszej sytuacji, bo mają wielkie serce, ale nie mają możliwości na to, żeby pomóc w pełni tym zwierzakom. Owszem, w okresie zimy są wspierane też przez schronisko i jakieś takie ilości karmy w tych miesiącach, gdzie spadnie śnieg, są. Natomiast no, zwierzęta karmi się cały rok.
15: Ale to jest tak, że często jest głośno o tym, że jest zbiórka karmy dla zwierzaków ze schroniska, a o tym, że potrzebna jest karma, żeby wesprzeć tych karmicieli, to właściwie mało kto wie, albo nikt wręcz nie wie. Ja się dowiaduję teraz od pani.
14: To jest trochę tak, że akurat ja swego czasu byłam bardzo zaangażowana w działania projektowe dotyczące zwierząt na terenie Leszna i nie ukrywam, że mam cały ten wykaz karmicieli, bo wtedy takie działania były prowadzone i na ten moment no, nie ma jakiegoś takiego stałego miejsca, dlatego to są małe, drobne akcje, które robimy na ten moment. Z listy osób karmiących dopytujemy, kto potrzebuje. Wiadomo, że to są czasami znikome ilości, ale zawsze jest to jakieś wsparcie, nie?
7: Jeśli chcielibyście wesprzeć wolontariuszy z Leszna, którzy pomagają wolno żyjącym kotom, zajrzyjcie na profil facebookowy, który nazywa się Leszczyńskie Zwierzoluby.
1: Był jednym z najważniejszych architektów, budowniczych i radnych miejskich w XIX-wiecznym Lesznie. Odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu nowoczesnego i wielkomiejskiego oblicza miasta na przełomie XIX i XX wieku. Prowadził prężnie działającą firmę budowlaną i wznosił liczne obiekty w Lesznie. Poznajcie Hermana Nergera.
16: Budowniczego, który w Lesznie pojawił się jako 30-letni mężczyzna w 1875 roku.
1: Opowiada o nim Małgorzata Gniazdowska z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
16: Z tamtego czasu pochodzi najstarszy projekt, kamienicy przy ulicy Wolności. No a później już pracował w Lesznie, zadomowił się tutaj, tu się ożenił, tu miał dom, miał całe przedsiębiorstwo budowlane. Był także radnym miejskim, był członkiem Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, także wrósł w to miasto i pozostawił taki znaczący ślad.
1: Ile ich stworzył?
16: Trudno powiedzieć dokładnie, ale to jest ogromna masa budynków. To nie tylko kamienice. Przyglądałam akta budowlane zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lesznie. Do wielu budynków zachowały się kompletne teczki i to jest tak. Albo jest cały projekt dużego budynku przez danego architekta, tak jak to w tym przypadku Nergera, ale czasem są to kolejne przebudowy. Jedną przebudowę zrobił jeden budowniczy, po kilkunastu latach ktoś drugi, więc to jest bardzo różnie.
1: To są też budynki, które no stoją, niektóre na przykład są po renowacjach.
16: Jakie to budynki? Na przykład willa własna Nergera, zbudowana już w 1877 roku, to Inspektorat Ochrony Środowiska przy ulicy 17 stycznia. Przepięknie odnowiona willa. I do dzisiaj zachował się tylko jeden budyneczek, bo pierwotnie za tą willą był ogromny plac obudowany budynkami gospodarczymi, budynkami mieszczącymi magazyny budowlane, tartak i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, które służyły przedsiębiorstwu budowlanemu. Z innych znanych budynków i teraz przepięknie odnowionych to kamienica na rogu Placu Kościuszki i ulicy Paderewskiego. Przepiękna, czterokondygnacyjna kamienica z wielkimi, pierwotnie kilkupokojowymi mieszkaniami. To zresztą taka ciekawostka, ulica Paderewskiego na początku tak naprawdę była prywatną drogą na gruncie zakupionym przez Hermana Nergera, na którym on budował kolejne wille i je sprzedawał. Tam też powstała jako pierwszy budynek. Powiedzmy tak, w ten sposób działali wszyscy budowniczowie Leszna, działający tu na przełomie XIX i XX wieku. Deweloperka nie jest wymysłem naszym. To funkcjonowało już od wielu wieków, oczywiście może nie w takiej skali jak dzisiaj, natomiast było to w pełni zauważalne w pracach budowlanych ówczesnego Czyleszna i także i wielu, wielu innych miast. Oprócz tego, na przykład, jeżeli patrzymy na pracę Hermana Nergera, to na przykład przepiękna willa przy ulicy Lipowej, taka trzykondygnacyjna z mieszkaniami na wynajem. Innym budynkiem, który zaprojektował Nerger, jest jeden z budynków fabryki pomp, tam znowu tej starej. Tam jest kilka budynków, one są dzisiaj połączone, ale tak się składa, że kolejne fragmenty budowali różni architekci. W związku z tym to też taka ciekawostka. Niektóre budynki już nie istnieją, ponieważ zmieniła się ich funkcja, już nie są potrzebne. Na ulicy Niepodległości kiedyś była kamienica z warsztatem, na której był olbrzymi piec garncarski, który właśnie zaprojektował Nerger. Tego już dzisiaj nie ma.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliarz i Tomasz Szymlet w Radiu SK Leszno, magazyn lokalny. Gostyńska policja ostrzega przed ofertami internetowymi pracy chałupniczej. Młoda kobieta miała zarobić na pakowaniu gumek do włosów. Skończyło się tym, że to ona przelała oszustom prawie 100 tysięcy złotych. O tym, jak to się stało i na co uważać, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
17: Gostyńscy policjanci przyjęli zawiadomienie od mieszkanki powiatu gostyńskiego, która poinformowała, że została oszukana na kwotę 97 tysięcy złotych. Kobieta natrafiła na TikToku na film dotyczący możliwości zarobienia pieniędzy poprzez pakowanie gumek do włosów. Po kliknięciu w film została przekierowana do aplikacji WhatsApp. Tam otrzymała szczegółowe informacje dotyczące pracy. Miała otrzymać bezpłatnie 1000 sztuk gumek do włosów, a jej praca miała polegać na ich pakowaniu. Po wykonaniu zlecenia gotowe pakunki miał odebrać przedstawiciel firmy, a kobieta miała otrzymać wynagrodzenie. Wtedy rozmowa została przeniesiona na aplikację Telegram. Tam dowiedziała się o szczegółach zatrudnienia, a materiały do pakowania miały zostać dostarczone do niej w ciągu tygodnia. Kobieta otrzymała propozycję dodatkowego płatnego zajęcia, na co się zgodziła. Nakazano jej założyć konto na platformie Amazon Handmade. Gdy to zrobiła, otrzymała zadania. 7 z nich polegało na polubieniu.

0: złotych, a następnie 7, 5 tysięcy. Kolejne wpłaty wynosiły 1500, 3000 oraz 500 zł. Część z tych przelewów została wykonana za pośrednictwem aplikacji Remitly na wskazany numer telefonu i na konta poza granicami naszego kraju. Kobieta wykonywała również przelewy na wskazane rachunki oraz płatności na numery telefonu. Za każdym razem pojawiał się kolejny powód, dla którego środki na danie mogły zostać wypłacone. Kiedy jej konto zostało odblokowane, musiała skontaktować się za pośrednictwem aplikacji Telegram z działem technicznym. Tam otrzymała informację, że musi wykonać transakcję testową w wysokości 300 zł i wpłacić je na swoje konto. Następnie mogła dokonać wypłaty swoich pieniędzy. Kobieta wypłaciła 300 zł. Wtedy dowiedziała się, że miała wypłacić całość, a ponieważ wypłaciła tylko część sumy, konto zostało zamrożone. Tym razem, aby je odblokować, musiała wpłacić równowartość 70% zgromadzonego salda, czyli ponad 21 tysięcy złotych. Pojawiły się również kolejne żądania wpłat, w tym w obcej walucie. Oszuści przekonywali ją, że w ten sposób odzyska wiarygodność i będzie mogła wypłacić swoje pieniądze. Kobieta wpłacała kolejne środki. Łącznie straciła ponad 97 tysięcy złotych. Nie daj się nabrać na łatwy zarobek. Ta historia jest przede wszystkim ostrzeżeniem. Oszustwo nie zawsze zaczyna się od prośby o przelew dużej kwoty.
1: Ponad 12 milionów złotych trafi do wielkopolskich szpitali z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Część z nich dostaną szpitale w Lesznie i Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Dzięki rządowemu dofinansowaniu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym imienia dr. Jana Johnstona w Lesznie pojawią się zewnętrzny magazyn na paliwo, fotele transportowe, aparaty do znieczulania, aparaty EKG z wyposażeniem i pompy infuzyjne. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne imienia Oskara Bielawskiego w Kościanie będzie miało magazyn energii. Centrum Rehabilitacji imienia profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej otrzyma łóżka elektryczne, krzesła ewakuacyjne, podnośnik dla pacjentów i przenośny aparat EKG. To sprzęt, który będzie wykorzystywany m.in. w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowe wypadki, katastrofy naturalne czy zdarzenia chemiczno-biologiczne, gdzie liczba pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji może gwałtownie wzrosnąć. Obecnie istotne jest również zabezpieczenie pracy naszych szpitali w nowe, sprawne źródła zasilania awaryjnego oraz dostęp do czystej wody, poinformował marszałek Marek Woźniak. Rządowe dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji, natomiast pozostałe 10% pochodzi z budżetu województwa wielkopolskiego.
2: Mieszkańcy Osiecznej zmagają się z potwornym smrodem, który coraz częściej nadciąga z zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy radny Roman Lewicki alarmował, że problem przybiera na sile, a dotychczasowe inwestycje nie przyniosły poprawy. Co gorsza, w ciągu najbliższych lat na lokalne składowisko ma trafić aż 570 tysięcy ton kolejnych odpadów. Posłuchajcie całej wypowiedzi radnego.
3: Mogliśmy pojechać w zeszłym tygodniu do Konina, obejrzeć funkcjonującą od 2015 spalarnię odpadów w Koninie. Mieliśmy wtedy okazję też, bo w związku z tym, że był prezes z nami RCGO, mieliśmy też okazję chwilę pogadać i zgłosić, że problem, który zgłaszamy od kilku lat, czyli smród, wyjątkowy smród z Trzebani, w moim przekonaniu kiedyś sporadyczny, dziś coraz częściej, że tak powiem, do doświadczenia, zgłaszam, że on jest, śmierdzi moim zdaniem i czekam na Państwa głosy, bo jeśli się po raz kolejny okaże, że tylko ja ten smród czuję, to ja się przestanę odzywać. On jest bardzo często, ja jeżdżę codziennie do Leszna, szczególnie na łuku przy Trzebani, właściwie śmierdzi codziennie, jak się wiatry zmieniają, to on najczęściej, ten smród idzie w kierunku Osiecznej. We czwartek byliśmy w Koninie, w piątek wróciłem do Osiecznej o godzinie 16, wysiadłem koło Dino, potworny smród, który moim zdaniem tego dnia rozprzestrzeniał się już po całej Osiecznej. Także ja tylko zgłaszam, że to jest problem, który moim zdaniem rośnie w kontekście naszego pięknego miasteczka Osiecznej. Nie chciałbym, żebyśmy byli współwinni tego, że nic nie zrobiliśmy, albo niewiele zrobiliśmy, albo nie udało nam się zrobić, że mamy piękne miasteczko z potwornym smrodem pochodzącym z Trzebani. Pan prezes nam obiecał różne działania. Tu jest ta uchwała, z której jasno wynika, że w ciągu najbliższych 9 lat, zdaniem zarządu, ma przyjechać 570 tysięcy ton odpadów na Trzebanie. Tam był budowany kompostownik, który miał sprawić, że to przestanie śmierdzieć. W moim przekonaniu śmierdzi coraz częściej, coraz bardziej, a następnie setki tysięcy ton mają przyjechać.
4: Pan radny Marcin Niezłódka.
5: Potwierdzam, mój nos również.
4: Cieszę się.
5: Wyczuwa te nieprzyjemne zapachy, przejeżdżając przez Trzebanie tą główną drogą. No i można powiedzieć, że ten zapach, no to już

0: się wiezie praktycznie do samej Osiecznej.
1: O pokazach lotniczych i finansach. Leszno wyrosło na stolicę podniebnych emocji w regionie. Na leszczyńskie lotnisko co roku ściągają tłumy fanów z całej Polski. Ale za zapachem spalonego paliwa, głośnym rykiem silników i pięknymi widokami na niebie kryją się też gigantyczne pieniądze. Sprawdziliśmy finansowe kulisy dwóch największych imprez Antidotum Airshow oraz Leszczyńskiej Nocy Balonowej. Zobaczmy, kto zarobił, a kto skończył pod kreską. Zaczynamy od giganta, czyli od Antidotum Airshow. Dwudniowe widowisko przyciągnęło w tym roku na lotnisko około 80 tysięcy widzów. Przy tak potężnej frekwencji zakręciły się też ogromne sumy. Łączne przychody z imprezy wyniosły ponad 8 milionów 270 tysięcy złotych. Lwią część tej kwoty, bo aż ponad 6,5 miliona przyniosła sama sprzedaż biletów. Sponsorzy dołożyli blisko 1,5 miliona, a z kasy miasta popłynęło 350 tysięcy złotych. Oczywiście koszty organizacji były ogromne i pochłonęły ponad 7 milionów 850 tysięcy. Jednak bilans końcowy cieszy oko. Antidotum zamknęło się na czystym plusie wynoszącym ponad 420 tysięcy złotych. Inaczej wyglądała sytuacja na Leszczyńskiej Nocy Balonowej. Mimo że nad miastem unosiło się ponad 100 załóg balonów, a niebo rozświetlił pokaz 400 dronów, finanse nie zapięły się tak, jakby organizatorzy tego oczekiwali. Przychody z imprezy przekroczyły 2 miliony 160 tysięcy złotych. Tu głównym źródłem też były bilety, blisko 1 700 tysięcy, wsparcie partnerów komercyjnych oraz 150 tysięcy dotacji z miasta. Niestety wydatki okazały się wyższe i wyniosły ponad 2 miliony 210 tysięcy złotych. W efekcie impreza zanotowała niewielką stratę sięgającą nieco ponad 50 tysięcy złotych. Gdy podsumujemy oba wydarzenia, okaże się, że w jeden sezon przez leszczyńskie lotnisko przewinęło się ponad 10 milionów złotych. Wniosek jest prosty. W dobie rosnących kosztów o sukcesie decyduje masowa frekwencja. Antidotum udowodniło, że potrafi na siebie zarobić, podczas gdy nawet uwielbiana przez tłumy noc balonowa pokazuje, że organizacja wielkich imprez to dziś stąpanie po cienkim lodzie.
2: Miasto szykuje zmiany na Dąbrowskiego w Lesznie. Powstaną nowy ciąg pieszo-rowerowy oraz zielone rabaty. Na te ostatnie wykorzystany zostanie nietypowy kształt koszarowca, mówi Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni i estetyzacji miasta. Wydawałoby się, że już tam się nic zielonego nie wciśnie. Da się.
3: Na Dąbrowskiego tak, to jest miejsce po dawnej promenadzie historycznej w miejscu dawnych fortyfikacji i wałów ziemnych. Jedna z ładniejszych promenad, która wtedy funkcjonowała. Dzisiaj trochę zmieniona, zniekształcona. Powstał bardzo fajny obiekt galerii handlowej przy ulicy Dąbrowskiego, który też wpłynął na otoczenie, bo zagospodarowali tereny zielone przy samym budynku. Mamy koszarowiec, przy którym też projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy, bo brakuje tam fragmentu łączącego w otoczeniu ścieżki rowerowe. Przy tej okazji

trochę zieleni. Natomiast mamy jeszcze zieleń pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem naprzeciwko czy przy bloku mieszkalnym, w miejscu, gdzie też jest przystanek autobusowy. I tam chcielibyśmy trawniki zastąpić rabatami, które wpłyną

0: takie rabaty, które miasto realizuje od paru lat w stylu naturalistycznym. One najlepiej też nam się sprawdzają pod kątem utrzymania. Jest duża różnorodność gatunków na tych rabatach. Staramy się wykonywać te rabaty z gatunków rodzimych. Także i trochę trawozdobnych, bylin, wyższych krzewów, żeby kwitło wiosną, latem i było jeszcze ozdobne zimą.
1: Takie łatwe w utrzymaniu, czyli też pod względem pogody, tak?
0: Gatunki, które dobieramy do rabat, muszą być tolerancyjne na wiele różnych skrajnych warunków, bo i znieść czasami to podtopienie w przypadku nawalnych deszczy, ale też w okresach suszy niestety brak wody. Nie jesteśmy w stanie podlewać z węża wszystkich nasadzeń, które wykonujemy w mieście, dlatego tak staramy się dobierać gatunki, żeby one były jak najbardziej odporne na te warunki, które panują. Także będą to takie sprawdzone nasze gatunki miejskie, które widzimy, że potrafią przetrwać.
1: Dopytam jeszcze o ten koszarowiec. Gdzie tam będzie zieleń, w jakiej formie? W gruncie, w donicach?
0: W gruncie koszarowiec nie ma takiej bardzo regularnej, prostokątnej bryły, ma zagłębienia w elewacji, takie cofnięte fragmenty i tam po analizie przez projektanta szerokości i możliwości udało się wygospodarować odrobinę miejsca na rabaty w gruncie.
1: Te prace kiedy mają szansę na realizację, bo to jest już jak zaawansowany projekt, pomysł?
0: Jeżeli chodzi o wymianę trawnika

warunki do usadzenia są najlepsze dla roślin. Natomiast jeżeli chodzi o rabaty przy koszarowcu, to na etapie jak będzie realizowany ten łącznik ciągu pieszo-rowerowego, tak, to wtedy w ramach tych działań

0: przez zarządcę drogi.
1: Są jeszcze takie miejsca, na pewno są, bo to takie pytanie trochę retoryczne. Gdzie jeszcze coś Wam w głowach świta, żeby podobnego zrobić?
2: Tak. Natomiast no, jest dużo miejsc, gdzie mamy trawniki i chcielibyśmy je zastępować krzewami. One się dużo lepiej prezentują i utrzymują. Wymagają, owszem, odchwaszczania, ale nie tak często.

0: przy nich też planowane byłyby takie rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.
1: Cała inwestycja, ścieżka i zieleń ma być zrealizowana w ciągu 2 lat.
2: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. W dużej części o remontach i przebudowach, tych trwających, które zaraz się rozpoczną lub planowane są w niedalekiej przyszłości. Mandatem karnym ukarany został kierowca ciężarówki, który w piątek rano doprowadził do kolizji w Lesznie. Do zdarzenia doszło na Alejach Konstytucji 3 maja, mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy leszczyńskiej policji.
3: Około godziny 5.30 na Alejach Konstytucji 3 maja w Lesznie doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym 40-letni mieszkaniec Rydzyny, jadąc w kierunku Poznania podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy, doprowadził do zderzenia z jadącą środkowym pasem kierującą Seatem 38-letnią mieszkanką Leszna. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault został ukarany przez policjantów mandatem karnym.
1: Osobówka przebiła bariery i wylądowała na przeciwnym pasie ruchu prowadzącym w kierunku Wrocławia. Więcej o tym na leszno.sk.pl. Uwaga kierowcy, od poniedziałku 12 października zamknięty będzie dla ruchu odcinek ulicy Henrykowskiej w Lesznie od 1 maja do torów kolejowych. To kolejny etap przebudowy tej ulicy, mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.
4: W ramach zadania powstanie m.in. rondo na skrzyżowaniu z ulicą 1 maja, a cała ulica zyska nową nawierzchnię oraz ciąg pieszo-rowerowy.
1: Do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustronie i Źródlanej dojeżdżać będziecie od poniedziałku od strony ulicy Rzemieślnej. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz wybieranie tras alternatywnych. Za utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Czytamy w komunikacie miasta. Ulica Henrykowska gotowa ma być jesienią przyszłego roku.
5: 19 października rusza remont rynku. Skala przedsięwzięcia sprawia, że najbliższe miesiące będą dla Leszna ogromnym sprawdzianem logistycznym. Urzędnicy stanęli przed trudnym zadaniem, jak wymienić wiekową infrastrukturę podziemną i zmodernizować płytę placu, nie paraliżując przy tym całkowicie codziennego życia starówki. O dokładnych planach i harmonogramie remontu głównego placu Leszna mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta miasta.
6: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach, także na tą stronę wschodnią, wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć, jak tutaj pogoda pozwoli nam na kontynuowanie prac, ale będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go jakby etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie płyta rynku, rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta. Mimo tej modernizacji na pewno nic nie straci ze swojego waloru historycznego, ze swojego uroku, wręcz przeciwnie, zyska tutaj dużo zieleni, znikną wszelkie bariery architektoniczne. Liczymy na to, że to będzie o wiele bardziej przyjazna atmosfera, bardziej przyjazna przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
5: Rynek po remoncie ma być w pełni otwarty dla każdego. Projekt zakłada całkowite wyrównanie poziomów nawierzchni, likwidację uciążliwych uskoków oraz wysokich krawężników. Zmiany odczują przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice spacerujący z wózkami dziecięcymi, którzy bez przeszkód dostaną się do każdego narożnika placu i wejścia do lokali. Zmiana, której na co dzień nie będzie widać, a która diametralnie poprawi estetykę, to instalacje techniczne ukryte pod kamienną posadzką. Z rynku znikną prowizoryczne naziemne podłączenia, węże i plątanina przewodów elektrycznych. Nowe zintegrowane przyłącza wodno-kanalizacyjne i prądowe pod płytą ułatwią organizację ogródków gastronomicznych oraz stoisk podczas jarmarków i miejskich imprez. Klimat starówki dopełnią jednolite estetyczne elementy, nowe ławki, maszty flagowe oraz kosze na odpady. Po zmroku wyjątkową atmosferę stworzy dyskretna iluminacja zieleni oraz posadzki. Ważnym akcentem historycznym będzie także nowa lokalizacja pomnika króla Stanisława Leszczyńskiego. Zostanie on przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo ratusza, zyskując godną centralną oprawę. Rewitalizacja obejmie też najbliższe bloty drogowe. Przebudowane zostaną fragmenty ulic Kościelnej i Leszczyńskich, a od strony ulicy Narutowicza oraz Łaziebnej pojawią się wyniesione wjazdy. Tego typu rozwiązania zmuszą kierowców do znacznego zwolnienia, co sprawi, że piesi poczują się na rynku znacznie bezpieczniej.
1: Ponad 30 drzew posadzono w piątek na Alejach Konstytucji 3 Maja w Lesznie. To z okazji obchodzonego 10 października Światowego Dnia Drzewa. Akcję zorganizowały Urząd Miasta Leszna i Miejski Zakład Zieleni w Lesznie. Na jej miejsce wybrano odcinek wzdłuż osiedla Rejtana. Uczestniczyli w tym uczniowie szkoły podstawowej nr 13 oraz dzieci z przedszkola miejskiego nr 19.
7: Patryk Józefowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna. Bardzo dobry moment. 10 października w Polsce i na całym świecie obchodzony jest Dzień Drzewa. Więc dzisiaj, dzień przed tym świętem, zaprosiliśmy szkołę podstawową nr 13 oraz przedszkole nr 19 do akcji sadzenia drzew przy Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie.
1: Ile ich tu będzie posadzonych i jakie drzewa i dlaczego taki wybór?
7: 32 drzewa będą dzisiaj posadzone. Sadzimy lipy, wiśnie kanzan oraz klonę globozum. Wybór to są uzupełnienia drzew, które kiedyś tutaj wypadły, ale także nowe nasadzenia, tak żeby wkomponować te drzewa do tych istniejących już teraz. Nie sadzimy sami. Chcemy przez tą akcję edukacyjną powiedzieć też dzieciom, że to ich robota, żeby dbały o te drzewa. Myślę, że to taka dobra akcja, która też jest przeciwko wandalizmowi, który się dzieje. Jak sadzimy i robimy coś sami, to dzieci dużo lepiej do tego podchodzą i bardziej szanują.
8: Karmiński Jacek, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. Przez cały rok dużo się dzieje w zieleni. Oczywiście każda pora roku ma swoją specyfikę, a dzisiaj wraz z dziećmi sadzimy drzewa, ponieważ 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa.
1: Gdzieś jeszcze są planowane tej jesieni podobne akcje?
8: Myślę, że już pogoda na to nie pozwoli, natomiast na pewno w przyszłym roku i kolejnych latach takie akcje aktywizujące też leszczyńskie dzieci i leszczyńską młodzież będą kontynuowane.
1: Więcej zieleni to potem dla Was więcej pracy.
8: Jesteśmy na to przygotowani, zdajemy sobie sprawę, ale więcej zieleni to przede wszystkim dobro dla wszystkich mieszkańców.
1: Powiedz mi, z jakiego jesteś przedszkola?
9: Z numeru 19.
1: I powiedz, po co są drzewa?
9: Żeby mieć tlen.
10: Cztery osoby?
9: Mhm. I żeby były owoce.
10: Jedno.
9: Żeby był cień. Tlen. Wszystko to dobre.
10: Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni Estetyki Miasta.
1: Już wiem, że trzy gatunki drzew tu są sadzone. Czemu padło na taki wybór i przypomnij, jakie to są?
10: Trzy gatunki lipa, która jest uzupełnieniem istniejącego szpaleru. Wiśnia w odmianie kwitnącej na różowo jako nowy gatunek, który ma być dekoracyjny. I klon w odmianie globozum, czyli takiej kulistej, który rośnie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, również jako uzupełnienie istniejących nasadzeń.
1: Ta wiśnia to jest w ogóle po raz pierwszy w Lesznie, czy nie?
10: Nie, mamy już ją posadzoną wzdłuż Konstytucji 3 Maja naprzeciwko McDonalda i ona tam co roku wiosną pięknie kwitnie. Także chcieliśmy powtórzyć takie miejsce na odcinku Alei Konstytucji i wybraliśmy tutaj przy przystanku na wysokości osiedla Rejtana. Tej jesieni już takich zorganizowanych akcji przy udziale przedszkolaków i uczniów szkół nie planujemy. Dzisiaj to jest wyjątkowe święto z okazji Dnia Drzewa. Chcieliśmy to trochę uczcić, też tak pod pretekstem edukacyjnym zaprosić dzieciaki do sadzenia. Natomiast tak, wykonywane są jeszcze nasadzenia drzew, które są i jako uzupełnienie prowadzonych inwestycji i uzupełnienie ubytków, które mamy w istniejących szpalerach wzdłuż ulic szczególnie.
1: Czy w ogóle wiemy, ile na terenie, na terenach miejskich rośnie drzew w Lesznie? To jest do oszacowania?
10: Jest do oszacowania i jesteśmy w przededniu podpisania umowy o dofinansowanie na inwentaryzację terenów zieleni w mieście. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już wiedzieć, ile mamy drzew na terenach miejskich, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to jest wartość.
1: To są głównie tak, nie wiem, młode drzewa, czy też takie, no już kilkudziesięcioletnie, tych ostatnich to coraz tak chyba mniej w Lesznie.
10: To zależy od lokalizacji, natomiast mamy całe mnóstwo parków, które powstały w miejscu po dawnych cmentarzach. Także w tych miejscach ten drzewostan jest starszy, jest cenny i dbamy o to, żeby go zachować. Są miejsca, przy których drzewa znikają, bo już ich stan fitosanitarny wymaga wycinki z uwagi na bezpieczeństwo, ale zawsze staramy się w tych miejscach dokonywać nasadzenia zastępcze. Zresztą też teraz takie trendy są, że przy wycinaniu drzew należy wykonywać nasadzenia kompensacyjne, uzupełniające te straty w przyrodzie, które powstają po usunięciu drzewa.
5: A teraz temat, który zainteresuje z pewnością kierowców z Gronowa i nie tylko. Jak doskonale wiecie, w godzinach szczytu ulica Gronowska potrafi stanąć w megakorku. Wielu kierowców szuka wtedy ratunku i zjeżdża w ulicę Sadową, traktując ją jako wygodny łącznik w drodze do centrum miasta. Ta alternatywna trasa nie zniknie z mapy, ale już niebawem zyska zupełnie nowy przebieg. Władze Leszna przygotowały projekt gruntownego przemodelowania całego połączenia. Zamiast przecinać tory kolejowe, nowa jezdnia zostanie wytyczona w całości po wschodniej stronie linii kolejowej. Droga połączy się bezpośrednio z ulicą Gronowską, prowadząc kierowców prosto do celu. Dotychczasowy przejazd kolejowy zostanie w przyszłości zlikwidowany, dzięki czemu zachodnia część osiedla odetchnie od aut, zyskując cichy i kameralny charakter. Ogromną zmianę odczują też piesi i cykliści. Wzdłuż nowego śladu drogi powstanie trakt pieszo-rowerowy z gładkiego asfaltu o szerokości 3 metrów i długości ponad 1 km i 300 metrów. Trakt zyska nowoczesne oświetlenie oraz kanał teletechniczny. Kosztorys inwestorski opiewa na 3 miliony złotych, a realizacja zaplanowana jest na lata 2027-2028.
1: Będą zmiany w ruchu pieszo-rowerowym w Lesznie. Chodzi o ulicę 55. Pułku Piechoty w pobliżu Zygmunta Starego w kierunku osiedla Zamenhofa. Ich inicjatorem jest prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, prywatnie zapalony rowerzysta. W trakcie przejażdżek często dzieli się w mediach społecznościowych wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi miasta. W jakim celu będą wprowadzone te zmiany i czy tylko tam, mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
11: Jednym z miejsc, które z inicjatywy prezydenta Leszna wymagać będzie uporządkowania pod kątem ruchu pieszo-rowerowego jest ciąg u zbiegu ulic 55. Pułku Piechoty i Zygmunta Starego, prowadzący też w kierunku osiedla Zamenhofa. Prezydent Rusiecki, który sam jest zapalonym rowerzystą, zwraca uwagę na potrzeby tworzenia wygodnych, ale przede wszystkim spójnych połączeń dla pieszych i rowerzystów. Planowane rozwiązanie ma połączyć istniejące ciągi pieszo-rowerowe, tworząc wygodne połączenia od osiedla Zamenhofa przez alejkę przy osiedlu Sułkowskiego w kierunku centrum Leszna. Dzięki temu infrastruktura w tej części miasta będzie tworzyła po prostu konkretną i spójną całość. Obecnie analizujemy w urzędzie możliwe warianty przebudowy tego odcinka i wybór najlepszego rozwiązania pozwoli nam przejść do realizacji. To kolejne miejsce w Lesznie, w którym chcemy poprawić komfort i sprawność komunikacji pieszej oraz rowerowej w naszym mieście. Aktualnie trwają prace również nad podobnymi rozwiązaniami wzdłuż ulicy Studziennej, między ulicą Ostroroga a rondem Inki oraz od ronda Solidarności wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, mniej więcej do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w sąsiedztwie Galerii Starówka.
12: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
13: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
12: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
14: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
15: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
14: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
15: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
14: A co się zmieniło w takim razie?
15: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
14: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
15: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
14: A czego słuchasz na co dzień?
15: Na co dzień.
14: Właśnie taki old school, to była ABBA?
15: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
14: No, hymny.
15: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
14: Oczywiście, to też klasyk. No, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
15: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak, co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
14: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
15: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
14: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
15: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
14: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć, mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki? Jak to się wszystko zaczęło?
15: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
14: Ten przedział?
15: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
14: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
15: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
14: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
15: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
14: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
15: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę My się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
14: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
15: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać dla Anastazji Maciąg, z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
14: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
15: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
14: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
15: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no... Myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
14: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
15: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
14: Krążą legendy, tak.
15: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę... jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
14: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
15: Tak.
14: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
15: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
14: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
15: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
14: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
15: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
14: Czy jednak brzmienie Łena?
15: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
14: No to pasowało.
15: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
14: z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
15: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
12: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
16: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
12: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
16: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
12: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło, teoria, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
16: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst,
12: ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
16: Pierwszy raz na ekranie, zobaczyłem pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było, w momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
12: Serce zabiło mocno.
16: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
12: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
16: Tak jest.
12: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
16: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
12: Aha, myślałem,
16: mamy ustawioną. Nie,
12: że
16: to
12: tak
16: nie było,
12: specjalnie,
16: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
12: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
16: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
12: nie
16: tutaj
12: czekać,
16: nie ma,
12: tu
16: nie,
12: i teraz.
16: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
12: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
16: Tak.
12: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
16: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja już jest taka bardzo poważna
12: Trzeba skonsultować.
16: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
12: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
16: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
12: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
14: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
15: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
14: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
15: Tak.
14: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
15: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
14: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
15: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
14: Mhm. No. Sporo. Spokojnie 3 płyty można by było z tego
15: ale
14: złożyć.
15: Ale będzie selekcja. Selekcja będzie. Będą tylko perełki.
14: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
15: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
14: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
15: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
14: Tak.
15: Tam pokażę swoje siły.
14: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
15: on
14: na temat
15: lubi,
14: tej piosenki.
15: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
14: Oczywiście, że tak.
15: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
14: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
15: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcyka jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
14: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
15: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
14: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
15: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
14: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
15: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
14: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
15: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
14: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
15: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
14: no to
15: tego
14: bez wiesz? Rodziców, to bez rodziców.
15: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
14: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
15: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
14: Jakiś tak, czasami tak, możesz tak. Pojawić. Mhm.
15: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
14: Czyli tak życie jest. Prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
15: Tak, tak.
14: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
15: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
14: To dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
15: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
14: Pobądźmy.
15: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
14: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
15: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
12: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
12: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
18: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
19: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, wielkie, bo wiem, że słucha.
18: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
19: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, okay, myślę, leniwy.
18: Człowiek prokrastynacji.
19: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
18: Okay.
19: Że ja chciałbym.
18: Ale to jest presja jakaś.
19: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
18: Ale to wynika

0: co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej, Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi i nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
0: Wszyscy
1: moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe, po prostu jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
1: Ja jestem
0: młodego?
1: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu

0: bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych. Na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
0: A teraz
1: to
0: docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
0: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
0: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
0: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
0: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
1: no
0: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość
1: będzie.
0: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
0: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje. To w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten
0: no,
1: poprzedni?
0: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście, Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
0: Imperator. No.
1: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
1: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Tak.
1: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
1: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
1: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
1: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
1: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
4: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
1: Okej. I to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia, tak, czyli przez dziecko.
1: Czyli to jest tak, że... to jest moment, w którym, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu i druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
1: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młody, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
1: Okej, okay, no to jest piękna historia.
4: To jest mój cloud nine.
1: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
1: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
1: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud Nine.
4: Zdecydowanie.
1: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
1: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
1: Okej.
4: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud Nine to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
1: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę.
1: Zamierzasz?
4: Trochę rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
1: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Dalej, co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż niż to. Mówisz, mamy ze 2 projekty już.
1: Okej.
4: Może nawet więcej.
1: Okej, no to jest...
4: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
1: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
1: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: Zostawmy
1: się
4: trochę
1: za
4: tajemnicy
1: język.
4: Jeszcze.
1: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
1: Okej.
4: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
1: tak.
4: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, mm-hmm. a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
1: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
1: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tak. Getz pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
1: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, a on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę strony po prostu...
4: Ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
4: coś
1: podoba.
4: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gadziula Ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
1: czy
4: mam
1: nic
4: pojęcia.
1: Nie wiesz, czy nie masz
4: nie
1: w ogóle
4: mam,
1: pojęcia, o czym
4: nie
1: mówię
4: mam
1: teraz.
4: Pojęcia, nie.
1: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim Wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
1: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: wiesz
1: w końcu
4: co,
1: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym
1: pierwszą trudnością.
4: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
1: Okay.
4: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
1: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
0: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Oh, Nerly, Major League DJ, Still Wasted. Best. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody. Zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: And don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama.
2: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każde.

0: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
2: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: I po reklamie.
7: Hey, I got a stranger in my mind.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Betoniarnia we Włoszakowicach Żwirlech zaprasza do współpracy. Oferujemy beton towarowy, beton suchy, stabilizację betonową. Zapewniamy dowóz do klienta. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, ulica Wolności 15. Telefon 609 960 728. Więcej na zwirlech.pl. Zapraszamy.
7: Dzieci uwielbiają naklejki, kolorowanki i niespodzianki. We wrześniu i październiku w sklepach firmowych Słomiński 1904 trwa wyjątkowa akcja. Kupując parówki Maluchy z szynki, odbierasz mapkę, a przy zakupach powyżej 50 zł otrzymasz do niej naklejkę. Pokoloruj kolorowankę cioci

0: Regulamin w sklepie. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Leszno na czasie.
6: Joanna Haliasz, dzień dobry. W niedzielę w telewizorni Bajki puszczało się kiedyś wieczorem, w multikinie w Lesznie lecą od rana, więc możecie zabrać dziś swoją pociechę, na przykład na Lunę i rozgadaną świnkę, Vincenta, legendę oceanu, czy zapomnianą wyspę. Dla dorosłych mamy kilka nowości. Prime Time jako gorzką satyrę na media, w roli głównej Robert Pattinson, który gra reportera, to mocny kandydat na kandydata do Oscara. Grają też The Social Reckoning w sieci konsekwencji o mediach społecznościowych i najnowszy film z Tomem Cruise'em, Digger, starym, siwym i łysiejącym. I wciąż też oglądać możecie naszą najnowszą polską produkcję, czyli Lalkę.
7: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
8: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
9: A ulubione śniadanie?
8: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
7: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj.
5: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
6: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
5: A magazyny energii też mają?
6: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
21: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
20: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano Dawid i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Dawida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Salonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę,
2: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Nauczyciela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.

0: ekspert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
3: I po reklamie.

0: to Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Leszno na czasie.
17: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. W niedzielę za Miedzą trwa 12. Rawicki Festiwal Teatralny imienia Krystyny Sienkiewicz. W programie na dziś Szalał Putki, spektakl marionetkowy dla dzieci. Będzie można go obejrzeć w sali kameralnej Domu Kultury w Rawiczu o 16.00. Przygotowały go marionetki Arlekin. We wtorek z kolei w sali widowiskowej odbędzie się pokaz mistrzowski. Zobaczycie Dorotę Stalińską w monodramie Żmija. Początek o 19.00. W sobotę w tym samym miejscu wystawiony zostanie spektakl muzyczny pod tytułem Pamiętaj. Pamiętasz Edit. Wszystkie są biletowane. Festiwal potrwa do 5 grudnia, więc jeszcze sporo wydarzeń przed nami.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
21: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Eska. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP i TD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon sezon na imprezki? Zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jungle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Matifu czyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach.

0: to Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: Nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy kto

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
10: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
9: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
9: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cyms jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.

0: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
6: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Leszno na czasie.
19: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Muzeum Okręgowe w Lesznie to jedna z tych instytucji kultury, którą możecie odwiedzić także w niedzielę. Otwarte jest dziś do 17. Dwie wystawy można tam oglądać. Czasową pod tytułem Wspólnota Gestu, a na niej srebra Funduszu Obrony Narodowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Poznaniu. Na sali głównej z kolei czynna jest wystawa stała o Lesznie pod tytułem Na styku światów i tu prezentowane są eksponaty ze zbiorów własnych naszego muzeum. Dotyczą one historii naszego miasta i jego mieszkańców kilku ostatnich wieków. Od czasu do czasu uzupełniana jest o nowe eksponaty, więc jeśli widzieliście ją dawno, to warto odwiedzić ponownie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
21: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
20: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
22: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
20: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
23: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK, dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14, ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju, no i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza, a dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana, pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie, no albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzieci uwielbiają naklejki, kolorowanki i niespodzianki. We wrześniu i październiku w sklepach firmowych Słomiński 1904 trwa wyjątkowa akcja. Kupując parówki Maluchy z szynki, odbierasz mapkę, a przy zakupach powyżej 50 zł otrzymasz do niej naklejkę. Pokoloruj kolorowankę cioci Słominki i przynieś ją do sklepu, a dostaniesz dodatkową naklejkę. Zbierz ich 10 i odbierz maskotkę oraz 25% rabatu na zakupy w naszych sklepach. Regulamin w sklepie. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Betoniarnia we Włoszakowicach Żwirlech zaprasza do współpracy. Oferujemy beton towarowy, beton suchy, stabilizację betonową. Zapewniamy dowóz do klienta. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, ulica Wolności 15. Telefon 609-960-728. Więcej na żwirlech.pl. Zapraszamy.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
15: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
16: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Gaska Leszno.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emmanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.

0: samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
5: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.
20: Leszno na czasie.
21: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Październik w Małym Kinie w Lesznie zdominowały czarno-białe filmy i ten wyświetlany jutro też taki będzie. To Obcy, ale to nie horror Ridleya Scotta, a francuska czarna komedia, adaptacja powieści Alberta Camus. Seans jutro o 19 i powtórkowy tradycyjnie w czwartek. W Multikinie w Lesznie grają oczywiście nadal najnowszą polską lalkę, ale są też dwa filmy o współczesnych mediach, prime time, tych tradycyjnych i społecznościowych, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji. A fanów talentu Toma Cruza zapraszam na najnowszy film z jego udziałem pod tytułem Digger. Przystojny to on tu nie jest.
22: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
23: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
22: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
24: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
22: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
0: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

szkło, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
17: 15 zł.
16: Lepiej.
17: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
16: Z kuponami?
17: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: O, przypomnienie. Dzień otwarty 2. etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
11: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
10: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
12: 2:17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
13: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
12: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać?

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe 2 tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: Nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego. A ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć.

0: Nauczyciela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: I po reklamie.
22: Leszno na czasie.
23: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Mamy noc muzeów i mamy noc bibliotek. Ta ostatnia już w najbliższy piątek. Także w Lesznie, w Leszczyńskiej Galerii Książki na placu Metzliga. Na parterze będzie okazja poznać najcenniejsze zbiory biblioteczne, wziąć udział w spacerze po Lesznie Stanisława Grochowiaka, patrona naszej biblioteki, czy w grze bibliotecznej. Zaplanowano też audiencję u króla Stanisława Leszczyńskiego. Poznacie historię pierwszego polskiego znaczka i weźmiecie udział w warsztatach. W czytelni letniej i na dachu będzie okazja posłuchać koncertu zespołu 100 lat później. A to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaplanowano podczas tej nocy muzeów. Na wszystkie wstęp wolny. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
23: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
1: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
23: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3. rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
21: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
23: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
14: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
15: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
14: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
16: Poleca Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
2: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Kaleszno.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
11: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
2: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji,

0: tam akurat miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie. Pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
1: Okay.
0: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
1: Okej, okay, no to jest piękna historia.
0: To jest mój cloud nine.
1: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
0: Mroczne.
1: Mroczne?
0: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
1: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud Nine.
0: Zdecydowanie.
1: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale a że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
0: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
1: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
0: Tak.
1: Okej.
0: Tak. Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud Nine to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
0: Tak.
1: Okay.
0: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę...
1: Zamierzam
0: rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
1: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
0: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
0: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy dwa projekty już.
1: Okej.
0: Może nawet więcej.
1: Okej, no to jest
0: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
0: Tak.
1: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
0: Taka enigma tutaj jest, ale
1: właśnie próbuję tutaj pociągnąć
0: Zostawmy
1: się
0: trochę
1: za
0: tajemnicy jeszcze.
1: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
0: Totalnie nie.
1: Okej.
0: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
1: tak.
0: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
0: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, idzie sobie odsapnąć.
0: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anatema. On zrobił na mnie, no, potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
0: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
1: Zacząłem
0: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i rodziło się to w bólach.
1: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
0: Miałem nauczyciela, tak.
1: Okej. Okay.
0: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tak. Gets pokazuje ręce.
0: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
0: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
0: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Okej, że mu nie pasuje outfit.
0: I zaczyna jęczeć.
1: Okej, no czyli to...
0: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
0: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
0: ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
0: coś
1: podoba.
0: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz, taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gadziula Ulala, co za beat. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
0: nie
1: czy
0: mam pojęcia. Nie wiesz,
1: czy nie masz nie w ogóle pojęcia, o czym
0: nie
1: mówię
0: mam pojęcia,
1: teraz.
0: Nie.
1: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
0: nie,
1: wyszło?
0: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
0: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jestem
0: wiesz
1: w końcu
0: co,
1: pewien.
0: FL Studio był tym takim pierwszym pierwszą trudnością, ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc, a potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam.
1: Okay.
0: Skakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem, no dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
3: Eskaleszno News.
4: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet to magazyn lokalny w Radiu Eskaleszno. W dużej części o remontach i przebudowach, tych trwających, które zaraz się rozpoczną lub planowane są w niedalekiej przyszłości. Mandatem karnym ukarany został kierowca ciężarówki, który w piątek rano doprowadził do kolizji w Lesznie. Do zdarzenia doszło na Alejach Konstytucji 3 maja, mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy leszczyńskiej policji.
5: Około godziny 5:30 na Alejach Konstytucji 3 maja w Lesznie doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym 40-letni mieszkaniec Rydzyny, jadąc w kierunku Poznania podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy, doprowadził do zderzenia z jadącą środkowym pasem kierującą Seatem 38-letnią mieszkanką Leszna. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault został ukarany przez policjantów mandatem karnym.
4: Osobówka przebiła bariery i wylądowała na przeciwnym pasie ruchu prowadzącym w kierunku Wrocławia. Więcej o tym na leszno.sk.pl. Uwaga kierowcy, od poniedziałku 12 października zamknięty będzie dla ruchu odcinek ulicy Henrykowskiej w Lesznie od 1 maja do torów kolejowych. To kolejny etap przebudowy tej ulicy, mówi Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.
6: W ramach zadania powstanie m.in. rondo na skrzyżowaniu z ulicą 1 maja, a cała ulica zyska nową nawierzchnię oraz ciąg pieszo-rowerowy.
4: Do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustronie i Źródlanej dojeżdżać będziecie od poniedziałku od strony ulicy Rzemieślniczej. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz wybieranie tras alternatywnych. Za utrudnienia i niedogodności związane z prowadzonymi pracami serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Czytamy w komunikacie miasta. Ulica Henrykowska gotowa ma być jesienią przyszłego roku.
7: 19 października rusza remont rynku. Skala przedsięwzięcia sprawia, że najbliższe miesiące będą dla Leszna ogromnym sprawdzianem logistycznym. Urzędnicy stanęli przed trudnym zadaniem, jak wymienić wiekową infrastrukturę podziemną i zmodernizować płytę placu, nie paraliżując przy tym całkowicie codziennego życia starówki. O dokładnych planach i harmonogramie remontu głównego placu Leszna mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta miasta.
8: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów i jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach, także na tą stronę wschodnią, wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć, jak tutaj pogoda pozwoli nam na kontynuowanie prac, ale będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go jakby etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie płyta rynku, rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta. Mimo tej modernizacji na pewno nic nie straci ze swojego waloru historycznego, ze swojego uroku, wręcz przeciwnie, zyska tutaj dużo zieleni, znikną wszelkie bariery architektoniczne. Liczymy na to, że to będzie o wiele bardziej przyjazna atmosfera, bardziej przyjazna przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
7: Rynek po remoncie ma być w pełni otwarty dla każdego. Projekt zakłada całkowite wyrównanie poziomów nawierzchni i likwidację uciążliwych uskoków oraz wysokich krawężników. Zmiany odczują przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice spacerujący z wózkami dziecięcymi, którzy bez przeszkód dostaną się do każdego narożnika placu i wejścia do lokali. Zmiana, której na co dzień nie będzie widać, a która diametralnie poprawi estetykę, to instalacje techniczne ukryte pod kamienną posadzką. Z rynku znikną prowizoryczne naziemne podłączenia, węże i plątanina przewodów elektrycznych. Nowe zintegrowane przyłącza wodno-kanalizacyjne i prądowe pod płytą ułatwią organizację ogródków gastronomicznych oraz stoisk podczas jarmarków i miejskich imprez. Klimat starówki dopełnią jednolite estetyczne elementy. Nowe ławki, maszty flagowe oraz kosze na odpady. Po zmroku wyjątkową atmosferę stworzy dyskretna iluminacja zieleni oraz posadzki. Ważnym akcentem historycznym będzie także nowa lokalizacja pomnika króla Stanisława Leszczyńskiego. Zostanie on przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo ratusza, zyskując godną centralną oprawę. Rewitalizacja obejmie też najbliższe bloty drogowe. Przebudowane zostaną fragmenty ulic Kościelnej i Leszczyńskich, a od strony ulicy Narodowicza oraz Łaziemnej pojawią się wyniesione wjazdy. Tego typu rozwiązania zmuszą kierowców do znacznego zwolnienia, co sprawi, że piesi poczują się na rynku znacznie bezpieczniej.
4: Ponad 30 drzew posadzono w piątek na alejach Konstytucji 3 maja w Lesznie. To z okazji obchodzonego 10 października Światowego Dnia Drzewa. Akcję zorganizowały Urząd Miasta Leszna i Miejski Zakład Zieleni w Lesznie. Na jej miejsce wybrano odcinek wzdłuż osiedla Rejtana. Uczestniczyli w tym uczniowie szkoły podstawowej nr 13 oraz dzieci z przedszkola miejskiego nr 19.
3: Patryk Józefowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna. Bardzo dobry moment. 10 października w Polsce i na całym świecie obchodzony jest Dzień Drzewa. Więc dzisiaj, dzień przed tym świętem, zaprosiliśmy Szkołę Podstawową nr 13 oraz Przedszkole nr 19 do akcji sadzenia drzew przy Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie.
4: Ile ich tu będzie posadzonych i jakie drzewa i dlaczego taki wybór?
3: 32 drzewa będą dzisiaj posadzone. Sadzimy lipy, wiśnie kanzan oraz klonę globozum. Wybór to są uzupełnienia drzew, które kiedyś tutaj wypadły, ale także nowe nasadzenia, tak żeby wkomponować te drzewa do tych istniejących już teraz. Nie sadzimy sami. Chcemy przez tą akcję edukacyjną powiedzieć też dzieciom, że to ich robota, żeby dbały o te drzewa. Myślę, że to taka dobra akcja, która też jest przeciwko wandalizmowi, który się dzieje. Jak sadzimy i robimy coś sami, to dzieci dużo lepiej do tego podchodzą i bardziej szanują.
9: Karmiński Jacek, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. Przez cały rok dużo się dzieje w zieleni. Oczywiście każda pora roku ma swoją specyfikę. A dzisiaj wraz z dziećmi sadzimy drzewa, ponieważ 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa.
4: Gdzieś jeszcze są planowane tej jesieni podobne akcje?
9: Myślę, że już pogoda na to nie pozwoli, natomiast na pewno w przyszłym roku i kolejnych latach takie akcje aktywizujące też leszczyńskie dzieci i leszczyńską młodzież będą kontynuowane.
4: Więcej zieleni to potem dla Was więcej pracy.
9: Jesteśmy na to przygotowani, zdajemy sobie sprawę, ale więcej zieleni to przede wszystkim dobro dla wszystkich mieszkańców.
4: Powiedz mi, z jakiego jesteś przedszkola?
10: Z numeru 19.
4: I powiedz, po co są drzewa?
10: Żeby mieć tlen.
11: Cztery osoby? Mhm.
10: I żeby były owoce.
11: Jedno.
10: Żeby był cień. Tlen. Wszystko to dobre.
12: Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni i estetyki.
4: Już wiem, że 3 gatunki drzew tu są sadzone. Czemu padło na taki wybór i przypomnij, jakie to są?
12: 3 gatunki lipa, która jest uzupełnieniem istniejącego szpaleru. Wiśnia w odmianie kwitnącej na różowo jako nowy gatunek, który ma być dekoracyjny. I klon w odmianie globozum, czyli takiej kulistej, który rośnie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, również jako uzupełnienie istniejących nasadzeń.
4: Ta wiśnia to jest w ogóle po raz pierwszy w Lesznie, czy nie?
12: Nie, mamy już ją posadzoną wzdłuż Konstytucji 3 Maja naprzeciwko McDonalda i ona tam co roku wiosną pięknie kwitnie. Także chcieliśmy powtórzyć takie miejsce na odcinku Alei Konstytucji i wybraliśmy tutaj przy przystanku na wysokości osiedla Rejtana. Tej jesieni już takich zorganizowanych akcji przy udziale przedszkolaków i uczniów szkół nie planujemy. Dzisiaj to jest wyjątkowe święto z okazji Dnia Drzewa. Chcieliśmy to trochę uczcić, też tak pod pretekstem edukacyjnym zaprosić dzieciaki do sadzenia. Natomiast tak, wykonywane są jeszcze nasadzenia drzew, które są i jako uzupełnienie prowadzonych inwestycji i uzupełnienie ubytków, które mamy w istniejących szpalerach wzdłuż ulic szczególnie.
4: Czy w ogóle wiemy, ile na terenie, na terenach miejskich rośnie drzew w Lesznie? To jest do oszacowania?
12: Jest do oszacowania i jesteśmy w przededniu podpisania umowy o dofinansowanie na inwentaryzację terenów zieleni w mieście. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już wiedzieć, ile mamy drzew na terenach miejskich, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to jest wartość.
4: To są głównie tak, nie wiem, młode drzewa, czy też takie no już kilkudziesięcioletnie, tych ostatnich to coraz tak chyba mniej w Lesznie.
12: To zależy od lokalizacji, natomiast mamy całe mnóstwo parków, które powstały w miejscu po dawnych cmentarzach. Także w tych miejscach ten drzewostan jest starszy, jest cenny i dbamy o to, żeby go zachować. Są miejsca, przy których drzewa znikają, bo już ich stan fitosanitarny wymaga wycinki z uwagi na bezpieczeństwo, ale zawsze staramy się w tych miejscach dokonywać nasadzenia zastępcze. Zresztą też teraz takie trendy są, że przy wycinaniu drzew należy wykonywać nasadzenia kompensacyjne, uzupełniające te straty w przyrodzie, które powstają po usunięciu drzewa.
7: A teraz temat, który zainteresuje z pewnością kierowców z Gronowa i nie tylko. Jak doskonale wiecie, w godzinach szczytu ulica Gronowska potrafi stanąć w megakorku. Wielu kierowców szuka wtedy ratunku i zjeżdża w ulicę Sadową, traktując ją jako wygodny łącznik w drodze do centrum miasta. Ta alternatywna trasa nie zniknie z mapy, ale już niebawem zyska zupełnie nowy przebieg. Władze Leszna przygotowały projekt gruntownego przemodelowania całego połączenia. Zamiast przecinać tory kolejowe, nowa jezdnia zostanie wytyczona w całości po wschodniej stronie linii kolejowej. Droga połączy się bezpośrednio z ulicą Gronowską, prowadząc kierowców prosto do celu. Dotychczasowy przejazd kolejowy zostanie w przyszłości zlikwidowany, dzięki czemu zachodnia część osiedla odetchnie od aut, zyskując cichy i kameralny charakter. Ogromną zmianę odczują też piesi i cykliści. Wzdłuż nowego śladu drogi powstanie trakt pieszo-rowerowy z gładkiego asfaltu o szerokości 3 metrów i długości ponad 1 km i 300 metrów. Trakt zyska nowoczesne oświetlenie oraz kanał teletechniczny. Kosztorys inwestorski opiewa na 3 miliony złotych, a realizacja zaplanowana jest na lata 2027-2028.
4: Będą zmiany w ruchu pieszo-rowerowym w Lesznie. Chodzi o ulicę 55. Pułku Piechoty w pobliżu Zygmunta Starego w kierunku osiedla Zamenhofa. Ich inicjatorem jest prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, prywatnie zapalony rowerzysta. W trakcie przejażdżek często dzieli się w mediach społecznościowych wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi miasta. W jakim celu będą wprowadzone te zmiany i czy tylko tam, mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
13: Jednym z miejsc, które z inicjatywy prezydenta Leszna wymagać będzie uporządkowania pod kątem ruchu pieszo-rowerowego jest ciąg u zbiegu ulic 55. Pułku Piechoty i Zygmunta Starego, prowadzący też w kierunku osiedla Zamenhofa. Prezydent Rusiecki, który sam jest zapalonym rowerzystą, zwraca uwagę na potrzeby tworzenia wygodnych, ale przede wszystkim spójnych połączeń dla pieszych i rowerzystów. Planowane rozwiązanie ma połączyć istniejące ciągi pieszo-rowerowe, tworząc wygodne połączenia od osiedla Zamenhofa przez alejkę przy osiedlu Sułkowskiego w kierunku centrum Leszna. Dzięki temu infrastruktura w tej części miasta będzie tworzyła po prostu konkretną i spójną całość. Obecnie analizujemy w urzędzie możliwe warianty przebudowy tego odcinka i wybór najlepszego rozwiązania pozwoli nam przejść do realizacji. To kolejne miejsce w Lesznie, w którym chcemy poprawić komfort i sprawność komunikacji pieszej oraz rowerowej w naszym mieście. Aktualnie trwają prace również nad podobnymi rozwiązaniami wzdłuż ulicy Studziennej, między ulicą Ostroroga a rondem Inki oraz od ronda Solidarności wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, mniej więcej do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w sąsiedztwie Galerii Starówka.
4: Eska Leszno News. Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet w Radiu Eska Leszno, magazyn lokalny. Gostyńska policja ostrzega przed ofertami internetowymi pracy chałupniczej. Młoda kobieta miała zarobić na pakowaniu gumek do włosów. Skończyło się tym, że to ona przelała oszustom prawie 100 tysięcy złotych. O tym, jak to się stało i na co uważać, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
14: Gostyńscy policjanci przyjęli zawiadomienie od mieszkanki powiatu gostyńskiego, która poinformowała, że została oszukana na kwotę 97 tysięcy złotych. Kobieta natrafiła na TikToku na film dotyczący możliwości zarobienia pieniędzy poprzez pakowanie gumek do włosów. Po kliknięciu w film została przekierowana do aplikacji WhatsApp. Tam otrzymała szczegółowe informacje dotyczące pracy. Miała otrzymać bezpłatnie 1000 sztuk gumek do włosów, a jej praca miała polegać na ich pakowaniu. Po wykonaniu zlecenia gotowe pakunki miał odebrać przedstawiciel firmy, a kobieta miała otrzymać wynagrodzenie. Wtedy rozmowa została przeniesiona na aplikację Telegram. Tam dowiedziała się o szczegółach zatrudnienia, a materiały do pakowania miały zostać dostarczone do niej w ciągu tygodnia. Kobieta otrzymała propozycję dodatkowego płatnego zajęcia, na co się zgodziła. Nakazano jej założyć konto na platformie Amazon Handmade. Gdy to zrobiła, otrzymała zadania. 7 z nich polegało na polubianiu wskazanych produktów na platformie Amazon Handmade i przesyłaniu zrzutów ekranu potwierdzających ich wykonanie. Miała za to otrzymać 30 zł. 8 zadaniem był zakup wskazanego produktu. Za pierwszym razem kobiecie wskazano spódnicę, którą zakupiła za kwotę 500 zł. Na jej wirtualnym koncie Amazon Handmade pojawiła się kwota 500 zł oraz 150 zł zarobionych przez nią pieniędzy. To utwierdziło ją w przekonaniu, że rzeczywiście zarabia. Później schemat się powtarzał. Kobieta kupowała wskazane produkty za 70, 90, 1300, a następnie za 2,5 tysiąca złotych. Przy ostatnim zakupie miała kupić 2 sztuki produktu, jednak kupiła tylko 1. Wtedy otrzymała informację, że popełniła błąd, a jej konto zostało zablokowane. Aby je odblokować i odzyskać zgromadzone środki, miała wpłacić kolejne pieniądze. Najpierw 10 tysięcy złotych, a następnie 7, 5 tysięcy. Kolejne wpłaty wynosiły 1500, 3000 oraz 500 zł. Część z tych przelewów została wykonana za pośrednictwem aplikacji Remitly na wskazany numer telefonu i na konta poza granicami naszego kraju. Kobieta wykonywała również przelewy na wskazane rachunki oraz płatności na numery telefonu. Za każdym razem pojawiał się kolejny powód, dla którego środki nadal nie mogły zostać wypłacone. Kiedy jej konto zostało odblokowane, musiała skontaktować się za pośrednictwem aplikacji Telegram z działem technicznym. Tam otrzymała informację, że musi wykonać transakcję testową w wysokości 300 zł i wpłacić je na swoje konto. Następnie mogła dokonać wypłaty swoich pieniędzy. Kobieta wypłaciła 300 zł. Wtedy dowiedziała się, że miała wypłacić całość, a ponieważ wypłaciła tylko część sumy, konto zostało zamrożone. Tym razem, aby je odblokować, musiała wpłacić równowartość 70% zgromadzonego salda, czyli ponad 21 tysięcy złotych. Pojawiły się również kolejne żądania wpłat, w tym w obcej walucie. Oszuści przekonywali ją, że w ten sposób odzyska wiarygodność i będzie mogła wypłacić swoje pieniądze. Kobieta wpłacała kolejne środki. Łącznie straciła ponad 97 tysięcy złotych. Nie daj się nabrać na łatwy zarobek. Ta historia jest przede wszystkim ostrzeżeniem. Oszustwo nie zawsze zaczyna się od prośby o przelew dużej kwoty.
15: Ponad 12 milionów złotych trafi do wielkopolskich szpitali z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Część z nich dostaną szpitale w Lesznie i Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Dzięki rządowemu dofinansowaniu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym imienia dr. Jana Johnstona w Lesznie pojawią się zewnętrzny magazyn na paliwo, fotele transportowe, aparaty do znieczulania, aparaty EKG z wyposażeniem i pompy infuzyjne. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne imienia Oskara Bielawskiego w Kościanie będzie miało magazyn energii. Centrum Rehabilitacji imienia profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej otrzyma łóżka elektryczne, krzesła ewakuacyjne, podnośnik dla pacjentów i przenośny aparat EKG. To sprzęt, który będzie wykorzystywany m.in. w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowe wypadki, katastrofy naturalne czy zdarzenia chemiczno-biologiczne, gdzie liczba pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji może gwałtownie wzrosnąć. Obecnie istotne jest również zabezpieczenie pracy naszych szpitali w nowe, sprawne źródła zasilania awaryjnego oraz dostęp do czystej wody, poinformował marszałek Marek Woźniak. Rządowe dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji, natomiast pozostałe 10% pochodzi z budżetu województwa wielkopolskiego.
7: Mieszkańcy Osiecznej zmagają się z potwornym smrodem, który coraz częściej nadciąga z zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy radny Roman Lewicki alarmował, że problem przybiera na sile, a dotychczasowe inwestycje nie przyniosły poprawy. Co gorsza, w ciągu najbliższych lat na lokalne składowisko ma trafić aż 570 tysięcy ton kolejnych odpadów. Posłuchajcie całej wypowiedzi radnego.
16: Mogliśmy pojechać w zeszłym tygodniu do Konina, obejrzeć funkcjonującą od 2015 spalarnię odpadów w Koninie. Mieliśmy wtedy okazję też, bo w związku z tym, że był prezes z nami RCGO, mieliśmy też okazję chwilę pogadać i zgłosić, że problem, który zgłaszamy od kilku lat, czyli smród, wyjątkowy smród z Trzebani, w moim przekonaniu kiedyś sporadyczny, dziś coraz częściej, że tak powiem, do doświadczenia. Zgłaszam, że on jest, śmierdzi moim zdaniem i czekam na Państwa głosy, bo jeśli się po raz kolejny okaże, że tylko ja ten smród czuję, to ja się przestanę odzywać. On jest bardzo często, ja jeżdżę codziennie do Leszna, szczególnie na łuku przy Trzebani, właściwie śmierdzi codziennie, jak się wiatry zmieniają, to on najczęściej, ten smród idzie w kierunku Osiecznej. We czwartek byliśmy w Koninie, w piątek wróciłem do Osiecznej o godzinie 16, wysiadłem koło Dino, potworny smród, który moim zdaniem tego dnia rozprzestrzeniał się już po całej Osiecznej. Także ja tylko zgłaszam, że to jest problem, który moim zdaniem rośnie w kontekście naszego pięknego miasteczka Osiecznej. Nie chciałbym, żebyśmy byli współwinni tego, że nic nie zrobiliśmy, albo niewiele zrobiliśmy, albo nie udało nam się zrobić, że mamy piękne miasteczko z potwornym smrodem pochodzącym z Trzebani. Pan prezes nam obiecał różne działania. Tu jest ta uchwała, z której jasno wynika, że w ciągu najbliższych 9 lat zdaniem zarządu ma przyjechać 570 tysięcy ton odpadów na Trzebanie. Tam był budowany kompostownik, który miał sprawić, że to przestanie śmierdzieć. W moim przekonaniu śmierdzi coraz częściej, coraz bardziej, a następnie setki tysięcy ton mają przyjechać.
17: Pan radny Marcin Niezłódka.
18: Potwierdzam, mój nos również
17: cieszę się.
18: Wyczuwa te nieprzyjemne zapachy przejeżdżając przez Trzebanie tą główną drogą. No i można powiedzieć, że ten zapach, no to już się wiezie praktycznie do samej Osiecznej.
7: O pokazach lotniczych i finansach. Leszno wyrosło na stolicę podniebnych emocji w regionie. Na leszczyńskie lotnisko co roku ściągają tłumy fanów z całej Polski. Ale za zapachem spalonego paliwa, głośnym rykiem silników i pięknymi widokami na niebie kryją się też gigantyczne pieniądze. Sprawdziliśmy finansowe kulisy dwóch największych imprez Antidotum Airshow oraz leszczyńskiej nocy balonowej. Zobaczmy, kto zarobił, a kto skończył pod kreską. Zaczynamy od giganta, czyli od Antidotum Airshow. Dwudniowe widowisko przyciągnęło w tym roku na lotnisko około 80 tysięcy widzów. Przy tak potężnej frekwencji zakręciły się też ogromne sumy. Łączne przychody z imprezy wyniosły ponad 8 milionów 270 tysięcy złotych. Lwią część tej kwoty, bo aż ponad 6,5 miliona przyniosła sama sprzedaż biletów. Sponsorzy dołożyli blisko 1,5 miliona, a z kasy miasta popłynęło 350 tysięcy złotych. Oczywiście koszty organizacji były ogromne i pochłonęły ponad 7 milionów 850 tysięcy. Jednak bilans końcowy cieszy oko. Antidotum zamknęło się na czystym plusie wynoszącym ponad 420 tysięcy złotych. Inaczej wyglądała sytuacja na leszczyńskiej nocy balonowej. Mimo że nad miastem unosiło się ponad 100 załóg balonów, a niebo rozświetlił pokaz 400 dronów, finanse nie zapięły się tak, jakby organizatorzy tego oczekiwali. Przychody z imprezy przekroczyły 2 miliony 160 tysięcy złotych. Tu głównym źródłem też były bilety, blisko 1 700 tysięcy, wsparcie partnerów komercyjnych oraz 150 tysięcy dotacji z miasta. Niestety wydatki okazały się wyższe i wyniosły ponad 2 210 tysięcy złotych. W efekcie impreza zanotowała niewielką stratę sięgającą nieco ponad 50 tysięcy złotych. Gdy podsumujemy oba wydarzenia, okaże się, że w jeden sezon przez leszczyńskie lotnisko przewinęło się ponad 10 milionów złotych. Wniosek jest prosty. W dobie rosnących kosztów o sukcesie decyduje masowa frekwencja. Antidotum udowodniło, że potrafi na siebie zarobić, podczas gdy nawet uwielbiana przez tłumy noc balonowa pokazuje, że organizacja wielkich imprez to dziś stąpanie po cienkim lodzie.
15: Miasto szykuje zmiany na Dąbrowskiego w Lesznie. Powstaną nowy ciąg pieszo-rowerowy oraz zielone rabaty. Na te ostatnie wykorzystany zostanie nietypowy kształt koszarowca, mówi Natalia Grobelna, pełnomocnik do spraw zieleni i estetyzacji miasta. Wydawałoby się, że już tam się nic zielonego nie wciśnie. Da się.
17: Na Dąbrowskiego tak, to jest miejsce po dawnej promenadzie historycznej w miejscu dawnych fortyfikacji i wałów ziemnych. Jedna z ładniejszych promenad, która wtedy funkcjonowała. Dzisiaj trochę zmieniona, zniekształcona. Powstał bardzo fajny obiekt galerii handlowej przy ulicy Dąbrowskiego, który też wpłynął na otoczenie, bo zagospodarowali tereny zielone przy samym budynku. Mamy koszarowiec, przy którym też projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy, bo brakuje tam fragmentu łączącego w otoczeniu ścieżki rowerowe. Przy

0: wprowadzić trochę zieleni. Natomiast mamy jeszcze zieleń pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem naprzeciwko czy przy bloku mieszkalnym, w miejscu, gdzie też jest przystanek autobusowy. I tam chcielibyśmy trawniki zastąpić rabatami, które wpłyną na poprawę estetyki, na wygląd i przywrócą świetność temu.
1: To będą takie rabaty, jakie mniej więcej gdzie mamy na przykład, podobnie zagospodarowane, czy zupełnie coś innego?
0: To będą takie rabaty, które miasto realizuje od paru lat w stylu naturalistycznym. One najlepiej też nam się sprawdzają pod kątem utrzymania. Jest duża różnorodność gatunków na tych rabatach. Staramy się wykonywać te rabaty z gatunków rodzimych, także i trochę trawozdobnych, bylin, wyższych krzewów, żeby kwitło wiosną, latem i było jeszcze ozdobne zimą.
1: Takie łatwe w utrzymaniu, czyli też pod względem pogody, tak?
0: Gatunki, które dobieramy do rabat, muszą być tolerancyjne na wiele różnych skrajnych warunków, bo i znieść czasami to podtopienie w przypadku nawalnych deszczy, ale też w okresach suszy niestety brak wody. Nie jesteśmy w stanie podlewać z węża wszystkich nasadzeń, które wykonujemy w mieście, dlatego tak staramy się dobierać gatunki, żeby one były jak najbardziej odporne na te warunki, które panują. Także będą to takie sprawdzone nasze gatunki miejskie, które widzimy, że potrafią przetrwać.
1: Dopytam jeszcze o ten koszarowiec. Gdzie tam będzie zieleń? W jakiej formie? W gruncie? W donicach?
0: W gruncie. Koszarowiec nie ma takiej bardzo regularnej, prostokątnej bryły. Ma zagłębienie w elewacji, takie cofnięte fragmenty. I tam po analizie przez projektanta szerokości i możliwości udało się wygospodarować odrobinę miejsca na rabaty w gruncie.
1: Te prace kiedy mają szansę na realizację? Bo to jest już jak zaawansowany projekt, pomysł.
0: Jeżeli chodzi o wymianę trawnika,

posadzenia są najlepsze dla roślin. Natomiast jeżeli chodzi o rabaty przy koszarowcu, to na etapie jak będzie realizowany ten łącznik ciągu pieszo-rowerowego, tak, to wtedy w ramach tych działań będą też wykonywane.

0: tego zadania zleconego przez zarządcę drogi.
1: No jeszcze takie miejsca na pewno są, bo to takie pytanie trochę retoryczne. Gdzie jeszcze coś Wam w głowach świta, żeby podobnego zrobić?
0: Tak. Natomiast no, jest dużo miejsc, gdzie mamy trawniki i chcielibyśmy je zastępować krzewami. One się dużo lepiej prezentują i utrzymują. Wymagają owszem odchwaszczania, ale nie tak

chcielibyśmy wprowadzać. I też te rozwiązania wspomagające gospodarowanie wodą opadową w przypadku tych nagłych, ulewnych deszczy. Także takie rozwiązania jak przy ulicy 17 stycznia chcielibyśmy wprowadzać w wielu miejscach. Być może uda się to też na Gronowie, co już

0: zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.
1: Cała inwestycja ścieżka i zieleń ma być zrealizowana w ciągu 2 lat.
2: SK Leszno News.
1: W Radiu SK Leszno, magazyn lokalny, zapraszamy Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Najadła się strachu 71-latka, która podczas grzybobrania zgubiła się w lesie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Jemielno, niedaleko góry. Kobieta przez ponad 2 godziny szukała drogi do auta i koleżanki, z którą była. O poszukiwaniach kobiety i o tym, jak przygotować się na dłuższe wyjście do lasu, mówi Małgorzata Nieborak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Górze.
3: Do Górowskiej Komendy Policji wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że jej koleżanka około 2 godziny temu zgubiła się w lesie podczas wspólnego zbierania grzybów. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Jemielno. 71-latka odłączyła się od znajomej, straciła orientację w terenie i nie potrafiła samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej do samochodu. Kiedy sytuacja zrobiła się już poważna, zaniepokojona koleżanka zadzwoniła o pomoc na policję. Do działań we wskazany rejon zostali skierowani górowscy funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego. Na miejscu mundurowi włączyli sygnały dźwiękowe w radiowozie. Funkcjonariusze mieli stały kontakt telefoniczny z zagubioną kobietą i polecili, aby szła w kierunku sygnałów dźwiękowych nadawanych przez policjantów. Szybka reakcja górowskich policjantów przyczyniła się do szczęśliwego finału poszukiwań kobiety. Po kilkunastu minutach kobiecie udało się wyjść z lasu. 71-letnia mieszkanka Lubina na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Bardzo dobrze, że kobieta zabrała ze sobą naładowany telefon, dzięki któremu otrzymała szybką pomoc od górowskich funkcjonariuszy. Zmieniające się warunki, gęste zarośla, brak orientacji w terenie czy nagłe zmęczenie mogą sprawić, że nawet doświadczony grzybiarz straci z oczu drogę powrotną. Mundurowi przypominają o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy oraz odczytania naszej lokalizacji. Nie należy chodzić w pojedynkę, najlepiej zabrać ze sobą kogoś, kto zna teren. Obecność drugiej osoby zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi reakcję w razie zagubienia. Informujmy bliskich, dokąd idziesz. Podaj orientacyjny czas powrotu. Ubierzmy się widocznie, jaskrawe kolory ułatwiają odnalezienie w terenie. Kontrolujmy i zaplanujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Zwracaj uwagę na zmęczenie i pogodę. Deszcz, mgła czy upał mogą zaburzyć orientację. Zabierz wodę i podstawowe wyposażenie, latarka, gwizdek czy powerbank. Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów czy drogi. Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie.
4: Dobre wiadomości dla mieszkańców Konkolewa i Nowej Wsi. W Starostwie Powiatowym w Lesznie oficjalnie podpisano umowę na długo wyczekiwany remont chodnika przy ulicy Rydzyńskiej w Konkolewie. Inwestycja obejmie łącznie 820 metrów nowej trasy. Prace obejmą teren od okolic posesji nr 67 w Konkolewie aż do skrzyżowania z ulicą Południową w Nowej Wsi. Głównym celem zadania jest wymiana wysłużonej starej nawierzchni na nową, bezpieczną i wygodną kostkę betonową. Zadanie realizowane jest wspólnie przez Powiat Leszczyński oraz Gminę Osieczna, które połączyły siły przy finansowaniu inwestycji. Wykonawcą prac została lokalna firma z Osiecznej. Wartość podpisanej umowy wynosi 455 tysięcy złotych. Zgodnie z zapisami w umowie całe zadanie ma zostać ukończone do końca listopada tego roku.
1: Nie maleje zainteresowanie taksówką dla seniora w Lesznie. Od 1,5 roku dowozi ich za darmo do urzędów czy przychodni medycznych. Program pomocy Taksówka dla seniora uruchomiony został wiosną 2025 roku. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 75 lat lub są w wieku 65-74 lata i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie miasta Leszna i które ze względu na sytuację socjalno-bytową lub zdrowotną takiej pomocy potrzebują. mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.
5: Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać. Państwo też obserwujecie to na co dzień, w ciągu całego roku, że Leszno stawia na seniorów. Mamy w tej chwili kilka przynajmniej projektów, programów dedykowanych właśnie naszym seniorom. To jest między innymi taksówka dla seniora. Tutaj do połowy roku odbyło się już ponad 2600 kursów. To jest akcja związana chociażby z programami zdrowotnymi, z rehabilitacją. To jest również opaska życia, to jest złota rączka, to są funkcjonujące kluby seniorów. Nad tym wszystkim piecze ma Lesznicka Rada Seniorów, która funkcjonuje już tutaj w Lesznie kolejną kadencję.
1: Więcej o taksówce dla seniora czy innych programach dla starszych mieszkańców naszego miasta na leszno.pl.
4: Czy to koniec jabłuszka? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych akcji charytatywnych w Lesznie w tym roku się nie odbędzie. Chodzi o popularną akcję Jabłuszko, organizowaną przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński. Jesienią tego roku na ulicach, w szkołach czy urzędach nie spotkamy wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i soczystymi owocami z sadów w Grójcu. Decyzja o odwołaniu tegorocznej edycji zapadła pod koniec września. Jak podkreślają organizatorzy, nie była ona łatwa, ale okazała się konieczna. Skąd taka decyzja? Główne powody to przede wszystkim czas i ogromna skala przedsięwzięcia. W oficjalnym oświadczeniu jeden z liderów stowarzyszenia, Tomasz Walenczak, zwrócił uwagę na prosty fakt. Doba ma tylko 24 godziny. Poza działalnością społeczną i charytatywną organizatorzy mają swoje rodziny, codzienne obowiązki oraz zobowiązania zawodowe. Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński liczy zaledwie 3 osoby. Choć mogą liczyć na duże wsparcie przyjaciół, sama organizacja tak wielkiego wydarzenia to gigantyczne wyzwanie logistyczne, które wymaga co najmniej półtora miesiąca intensywnej pracy. Przypomnijmy, jak wielką machiną była ta inicjatywa. W akcję co roku włączało się około 200 podmiotów, szkół, przedszkoli, firm i urzędów z całego regionu. W rekordowych edycjach wolontariusze rozdawali ponad 10, a nawet 11 ton jabłek, co daje ponad 50 tysięcy sztuk owoców. Logistyka związana z transportem, a później zebraniem i skrupulatnym rozliczeniem wszystkich puszek, zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych, bywała dla miniaturowego zespołu ogromnym obciążeniem. Twórcy akcji otwarcie przyznają, że nie chcą robić niczego na pół gwizdka. Podobna sytuacja miała już zresztą miejsce w 2024 roku, kiedy akcja również wzięła roczny urlop. Przez dekadę działalności Jabłuszko udowodniło, jak ogromne serca mają mieszkańcy Leszna i okolic. Dzięki ofiarności darczyńców udało się pomóc dziesiątkom chorych dzieci z regionu, zbierając regularnie spore kwoty na ich leczenie i rehabilitację. Mieszkańcy muszą więc w tym roku odpocząć od jabłkowej zbiórki, ale Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński nie zawiesza swej pozostałej działalności i nadal będzie wspierać potrzebujących innymi kanałami. Nie schronisko, a cisi bohaterowie z Leszna. Ponad 60 osób codziennie ratuje wolno żyjące koty. Gdy myślimy o pomocy bezdomnym zwierzętom, w pierwszej kolejności przed oczami stają nam miejskie schroniska czy duże fundacje. Tymczasem na osiedlach i w rejonie ogródków działkowych w Lesznie każdego dnia odbywa się cicha misja, o której mało kto wie. Trzeba im jednak pomóc, bo wielkie serca opiekunów zderzają się z ogromnymi kosztami. O wsparciu dla wolno żyjących kotów w Lesznie rozmawiałem z wolontariuszką Magdaleną Mikołajczyk.
6: Akcja pomocy zwierzętom to jest przede wszystkim wolontariusze wchodzą na rejon, gdzie są karmiciele, gdzie mają budy dla kotów, pomagają w sprzątaniu, pomagają, patrzą jak to wygląda, jak wygląda sytuacja dokarmiania tych zwierząt i wspierania ich w okresie zimy. I tuż przed zimą również wchodzimy do szkół, przedstawiając najpierw nasze działania w alternatywie, żeby były one bardziej, że tak powiem, bliskie młodym ludziom i zachęcamy do udziału w zbiórce żywności dla zwierząt wolnożyjących, czyli nie do schroniska, nie do fundacji, tylko karma dla karmicieli, czyli tych osób, które tak naprawdę z własnych pieniędzy pomagają tym zwierzakom i niekiedy jest to ponad możliwości jednej osoby, ale serducho wielkie i po prostu pomagają, starają się dbać o te zwierzaczki. Też wsparcie takie właśnie, bo to jest przed zimą, no to jest i wymiana kocy, i wymiana siana, czyszczenie tych but i to jest taka akcja wspierająca właśnie osoby, które dokarmiają zwierzęta na terenie Leszna.
7: Dużo tych karmicieli jest w Lesznie?
6: Oj, w tej chwili jest około 67 osób.
7: To jakie to są budżety miesięcznie dla takiego karmiciela, żeby zakupić tę karmę?
6: No to jest bardzo różnie, bo w zależności zależności od tego, jaką ilością zwierząt się opiekuje, nie? Na przykład na działkach wygląda to inaczej, bo albo mają po 3 zwierzaki, albo też do 10 dochodzi. Są rejony, gdzie kotów jest 18-19. Są takie rejony, gdzie są to pojedyncze sytuacje, no, kotki gdzieś tam 1-2. Natomiast rzeczywiście te osoby są w najtrudniejszej sytuacji, bo mają wielkie serce, ale nie mają możliwości na to, żeby pomóc w pełni tym zwierzakom. Owszem, w okresie zimy są wspierane też przez schronisko i jakieś takie ilości karmy w tych miesiącach, gdzie spadnie śnieg, są. Natomiast no, zwierzęta karmi się cały rok.
7: Ale to jest tak, że często jest głośno o tym, że jest zbiórka karmy dla zwierzaków ze schroniska, a o tym, że potrzebna jest karma, żeby wesprzeć tych karmicieli, to właściwie nie ma mało kto wie, albo nikt wręcz nie wie. Ja się dowiaduję teraz od pani.
6: To jest trochę tak, że akurat ja swego czasu byłam bardzo zaangażowana w działania projektowe dotyczące zwierząt na terenie Leszna i nie ukrywam, że mam cały ten wykaz karmicieli, bo wtedy takie działania były prowadzone i na ten moment no, nie ma jakiegoś takiego stałego miejsca, dlatego to są małe, drobne akcje, które robimy na ten moment. Z listy osób karmiących dopytujemy, kto potrzebuje. Wiadomo, że to są czasami znikome ilości, ale zawsze jest to jakieś wsparcie, nie?
4: Jeśli chcielibyście wesprzeć wolontariuszy z Leszna, którzy pomagają wolno żyjącym kotom, zajrzyjcie na profil facebookowy, który nazywa się Leszczyńskie Zwierzoluby.
1: Był jednym z najważniejszych architektów budowniczych i radnych miejskich w XIX-wiecznym Lesznie. Odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu nowoczesnego i wielkomiejskiego oblicza miasta na przełomie XIX i XX wieku. Prowadził prężnie działającą firmę budowlaną i wznosił liczne obiekty w Lesznie. Poznajcie Hermana Nergera.
8: Budowniczego, który w Lesznie pojawił się jako 30-letni mężczyzna w 1875 roku.
1: Opowiada o nim Małgorzata Gniazdowska z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
8: Z tamtego czasu pochodzi najstarszy projekt, kamienicy przy ulicy Wolności. No a później już pracował w Lesznie, zadomowił się tutaj, tu się ożenił, tu miał dom, miał całe przedsiębiorstwo budowlane. Był także radnym miejskim, był członkiem Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, także wrósł w to miasto i pozostawił taki znaczący ślad.
1: Ile ich stworzył?
8: Trudno powiedzieć dokładnie, ale to jest ogromna masa budynków. To nie tylko kamienice. Przyglądałam akta budowlane zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lesznie. Do wielu budynków zachowały się kompletne teczki i to jest tak, albo jest cały projekt dużego budynku przez danego architekta, tak jak to w tym przypadku Merkera, ale czasem są to kolejne przebudowy. Jedną przebudowę zrobił jeden budowniczy, po kilkunastu latach ktoś drugi, więc to jest bardzo różnie.
1: To są też budynki, które no stoją, niektóre na przykład są po renowacjach.
8: Jakie to budynki? Na przykład willa własna Nergera, zbudowana już w 1877 roku, to Inspektorat Ochrony Środowiska przy ulicy 17 stycznia, przepięknie odnowiona willa. I do dzisiaj zachował się tylko jeden budyneczek, bo pierwotnie za tą willą był ogromny plac obudowany budynkami gospodarczymi, budynkami mieszczącymi magazyny budowlane, tartak i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, które służyły przedsiębiorstwu budowlanemu z innych

0: innych miast. Oprócz tego, na przykład, jeżeli patrzymy na pracę Hermana Nergera, to na przykład przepiękna willa przy ulicy Lipowej, taka trzykondygnacyjna z mieszkaniami na wynajem. Innym budynkiem, który zaprojektował Nerger, jest jeden z budynków fabryki pomp. Tam znowu tej starej, tam jest kilka budynków, one są dzisiaj połączone, ale tak się składa, że kolejne fragmenty budowali różni architekci. W związku z tym to też taka ciekawostka. Niektóre budynki już nie istnieją, ponieważ zmieniła się ich funkcja, już nie są potrzebne. Na ulicy Niepodległości kiedyś była kamienica z warsztatem, na której był olbrzymi piec garncarski, który właśnie zaprojektował Nerger. Tego już dzisiaj nie ma.
1: Eskaleszno News.
2: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet, magazyn lokalny w Radiu Eskaleszno. 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu przez policjantów w Górze. Na widok patrolu coś wyrzucił, a w aucie miał marihuanę. Tłumaczenie, skąd ją ma, nie przekonało mundurowych, mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
3: Mężczyzna oświadczył, że chwilę wcześniej palił skręta. Dalsze czynności wykazały, że w użytkowanym przez 28-latka samochodzie osobowym znajdował się woreczek strunowy wypełniony suszem roślinnym. Mężczyzna wydał go policji dobrowolnie, oświadczając, że zabezpieczone narkotyki kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy, próbując tym samym uśpić czujność funkcjonariuszy.
2: Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci ujawnili blisko 34 gramy substancji odurzających w postaci konopi innych niż włókniste. Mężczyzna przyznał się do posiadania znacznej ilości narkotyków, nie szukając kolejnej wymówki, dodaje policjantka. 28-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. W ratuszu w Lesznie wręczono laury oświaty. Otrzymało je 20 laureatów i finalistów konkursów i olimpiad ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4: Nazywam się Fabian Jankowski i chodzę do 2. liceum ogólnokształcącego w Lesznie.
2: Jak to ważny dla Ciebie dzień?
4: No jest ważny na pewno pod względem takim motywującym, że te wszystkie wkładania w naukę, które poświęciłem przez ostatni okres czasu, zostały tak dowartościowane, więc jestem podekscytowany i bardzo się cieszę.
2: Czym sobie takim zasłużyłeś na ten laur oświaty?
4: Głównie zdobyłem 2. miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Było ciężkie, ale też ciekawe i naprawdę niezapomniana przygoda.
2: I rozumiem, że z tym prawem to Ty wiążesz swoją przyszłość, tak?
4: Dokładnie, planuję, bo ponieważ dzięki tej olimpiadzie dostałem indeks na studia i planuję właśnie kontynuować swoją naukę z prawem w Uniwersytecie Jagiellońskim.
2: Powodzenia życzę.
4: Dziękuję.
2: Bardzo. Ważny dzień dzisiaj i przede wszystkim dla tych uczniów, ale myślę, że niesamowita duma też chyba dla prezydenta, dla miasta.
5: Zgadza się, jest to ważny dzień dla uczniów, którzy tak ciężko pracowali w poprzednim roku szkolnym, ale duma nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dla dyrekcji, która dzisiaj też jest obecna, ale przede wszystkim też dla rodziców. To jest 16. edycja. Chcemy uhonorować tych uczniów, którzy wyróżnili się wynikami podczas konkursów przedmiotowych. To są konkursy przedmiotowe kuratoryjne na poziomie wojewódzkim. To są olimpiady przedmiotowe na poziomie, na szczeblu krajowym. 20 takich uczniów, 4 ze szkół podstawowych, 16 ze szkół ponadpodstawowych. Także łącznie 20 uczniów dzisiaj odbierze z rąk prezydenta miasta Leszna Grzegorza Rusieckiego specjalne nagrody. To są nagrody pieniężne, ale także list gratulacyjny, ale uhonorowani też zostaną też nauczyciele, dyrektorzy. Ja myślę, że to szczególny dzień dla wszystkich dzisiaj tutaj obecnych.
2: Tych 20 uczniów to jest dużo, niedużo?
5: To jest 2 uczniów ze szkoły podstawowej numer 12, po 1 uczniu z SP3 i SP5. Myślę, że ogromna duma pani dyrektor Łasowskiej, bo 8 uczniów z 2 liceum, 6 uczniów z ekonomika i 2 uczniów z zespołu szkół rolniczo-budowlanych.
2: Wszędzie są tacy, z których szkoła i koledzy też są dumni.
5: Tak, zgadza się. Bądźmy dumni z tej 20.
6: Nazywam się Małgorzata Wojcieszek. Jestem absolwentką zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie. Jestem finalistką olimpiady logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Spedycji i Transportu we Wrocławiu oraz wygrałam konkurs logistyczny w Gdyni.
2: Wiesz, po co tutaj jesteś, tak czy nie? Bo co niektórzy rodzice, to wiem, że nie wiedzą.
6: Wiem, odebrać laury oświaty.
2: Cieszysz się z tego, czy to, co cię tutaj przypomina?

0: prowadziło, to było większą radochą.
1: Cieszę się z tego. Cieszę się, że jesteśmy w jakiś sposób wyróżnieni, bo jednak w szkole okej, jesteśmy wyróżnieni, ale fajnie, że jest coś z miasta zorganizowane.
2: Dzień dobry, Dominik Tyczyński. Byłem uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie imienia Jana Amosa Komenckiego. No, jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem. Jestem dumny z siebie.
0: Kiedy się o tym dowiedziałeś, że będziesz jednym z tych właśnie laureatów?
2: Już tak około marca miałem takie pierwsze informacje, że mogę tutaj być. Lecz taką pewną informację to we wrześniu dostałem.
0: A, no bo chciałam powiedzieć, że od marca, no to sporo czasu minęło, to te emocje pewnie upadły i ta radość.
2: No już myślałem, że jednak się nie uda, ale we wrześniu się potwierdziło, że jednak tutaj mogę uczestniczyć w tej gali.
0: Jesteś z siebie dumny najbardziej z czego? Co cię tu przyprowadziło? Co takiego zostało docenione?
2: Moje efekty nauki, logistyki, 5 lat się tego uczyłem i przyniosło sukcesy.
0: Co dalej?
2: Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu na siebie. Zobaczymy.
3: Oprócz statuetki uczniowie otrzymali także dyplomy z gratulacjami oraz nagrody finansowe w wysokości od 600 do 800 zł. Zdjęcia z tego wydarzenia na leszno.sk.pl.
4: Koniec nerwów i porannego paraliżu komunikacyjnego pod szkołą podstawową nr 13 w Lesznie. Miasto planuje tam utworzenie specjalnej strefy pocałuj i jedź, która ma usprawnić ruch i ułatwić rodzicom bezpieczne dowożenie dzieci. Mimo że inwestycja pochłonie część lokalnej zieleni, urzędnicy przekonują, że to konieczny krok. Jak dokładnie będzie wyglądać nowa strefa i dlaczego wybrano akurat tę lokalizację? O tym Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.
5: To będzie pierwsza inwestycyjna strefa pocałuj i jedź. To jest inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Do tej pory te strefy, które powstały w kilku szkołach, m.in. przy SP10, przy SP9, w tym roku przy szkole specjalnej, przy SP7, przy szkole podstawowej numer 2, przy pierwszym liceum, to było, wystarczyło wymalowanie pasów. Pan dyrektor bardzo też zabiegał o to, żeby zwiększyć miejsca parkingowe. Zaczynamy od strefy pocałuj i jedź dla 5 aut, po to, aby rodzice mogli i szybko, i bezpiecznie przywieźć dziecko do szkoły, ale też i odebrać, bo to działa w dwie strony. Także pierwsza taka strefa inwestycyjna, która polega na zabierzemy trochę terenów zielonych, ale oddamy to w innym miejscu, więc chociaż z tego co pamiętam, tam będzie geokrata, tak, będzie nawierzchnia przepuszczalna, więc staramy się jak najmniejszym kosztem zabierać tą zieleń, ale akurat w tym miejscu, nawet teraz godzina 17, był problem, żeby tutaj zaparkować, a co dopiero przed godziną 8, przed godziną 15, więc to jest bardzo zasadne.
3: Pierwsze strefy pocałuj i jedź w Lesznie powstały rok temu. Tu znajdziecie charytatywne zbiórki, akcje pomocowe i inicjatywy mieszkańców Leszno Pomaga. To nowe miejsce na stronie internetowej leszno.pl. Powstało w odpowiedzi na prośby mieszkańców, z jakimi często spotyka się prezydent Leszna. Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
6: Tak naprawdę akcja Leszno Pomaga to inicjatywa prezydenta Grzegorza Rusieckiego. Właściwie codziennie otrzymuję prośby o udostępnienie informacji o różnych zbiórkach, o pokryciu kosztów leczenia, o turnusach rehabilitacyjnych. Te prośby wpływają w różny sposób, albo mailem, bardzo często też przez media społecznościowe, czy to w prywatnych wiadomościach, czy gdzieś w komentarzach. Faktycznie bardzo trudno przejść obok takich historii obojętnie, bo przecież za każdą z nich stoi człowiek, jego dramaty, jego walka o zdrowie, o życie, o lepsze jutro. I stąd pomysł, aby na stronie leszno.pl utworzyć podstronę, gdzie będzie można publikować tego typu apele, zbiórki, akcje. Wszystkim tym zarządza w tej chwili Wydział Promocji i Rozwoju. Oczywiście takie zgłoszenia będziemy weryfikować, zanim one zostaną udostępnione i liczymy na to, że dzięki wyznaczeniu miejsca na takie akcje zyskają one większy rozgłos i łatwiej będzie ich organizatorom dotrzeć do osób, które będą w stanie pomóc.
4: To największa i najbardziej widoczna inwestycja w gminie Osieczna ostatnich lat. Przy tamtejszym zespole szkół dobiega końca budowa nowoczesnej hali sportowej. Obiekt powstaje w miejscu dawnego boiska trawiastego przy ulicy Mikołaja Kopernika i ma być niemal bliźniaczą kopią hali, która już wcześniej powstała w Kąkolewie. Nowy kompleks sportowy z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym ma służyć nie tylko uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale także lokalnej społeczności oraz klubom sportowym. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 850 000 zł. Samorząd pozyskał na ten cel wysokie, bo aż 65% dofinansowanie zewnętrzne, po 30% przekazały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy. Czy hala będzie potrzebna? Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski nie ma co do tego wątpliwości.
7: No oczywiście, jesteśmy o tym przekonani. Gdybyśmy nie byli przekonani o potrzebie budowy hali, nie przystępowalibyśmy do realizacji tego zadania. Szczęśliwie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu po 30%, a pozostałe 40% z budżetu gminy Osieczna. Przypomnę, że koszt realizacji tego zadania to około 7 800 000 zł.
4: Zgodnie z zapowiedziami już wiosną przyszłego roku mieszkańcy Osiecznej zyskają nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Prace modernizacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury przy Chrobrego w Lesznie doprowadziły do odkrycia dawnych struktur architektonicznych pod dawną sceną oraz w rejonie garderób. Badacze odsłonili kamienno-ceglane fundamenty z cegieł o długości niemal 30 cm. Według wstępnych przypuszczeń mogą to być pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Świątynia ufundowana na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską spłonęła w pożarze i przestała istnieć ponad dwa wieki temu. Odsłonięte mury wymagają jednak dokładnej weryfikacji. Archeolodzy biorą pod uwagę także hipotezę, że odkryte fundamenty stanowią pozostałość dawnych kamienic mieszkalnych. W trakcie pracy w zasypie ziemnym natrafiono również na kości pochodzące z istniejącego tu niegdyś cmentarza. Ze względu na wielowarstwową historię terenu zaplanowano kontynuację i rozszerzenie badań, o czym informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.
6: W tym miejscu, gdzie teraz jest plac budowy i powstaje nowoczesna sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury, wcześniej była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, jeszcze wcześniej Hotel Polski, a jeszcze wcześniej kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Teraz przy prowadzeniu modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury nadarzyła się okazja, aby spróbować zbadać właśnie te głębsze warstwy tego fragmentu miasta. Archeolodzy znaleźli mury. Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
4: Więcej zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy w Kościanie mimo sprzeciwu części radnych stosunkiem głosów 12 do 7. Przy jednym wstrzymującym się Rada Miejska przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości. Wzrost dotknie zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych. Jak te zmiany przełożą się na portfele mieszkańców i zyski miasta? O tym podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kościana mówił burmistrz Stanisław Kaczmarek.
8: Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, tutaj planowaliśmy wzrost do złoty 18, czyli mamy tutaj wzrost o 3 grosze na metrze kwadratowym. Budynki pod działalność gospodarczą, tutaj planujemy po zwyżce 31,99 groszy. To jest zwyżka o 84 grosze w stosunku do 2026 roku. Kolejny slajd przedstawia grunt pod działalność gospodarczą. Tutaj planujemy złoty 35 za metr kwadratowy gruntu i tutaj by była wzrost o 4 grosze za metr kwadratowy. Dla porównania dla Państwa, jeżeli chodzi o średnie mieszkanie powierzchni 50 metrów, wzrost miesięczny 13 groszy planujemy, stawka roczna wzrosłaby o złoty 50 za takie mieszkanie. Przy powierzchni 70 metrów kwadratowych 18 groszy miesięcznie, 2 złote 10 groszy w skali roku. Zestaw dom plus działka, mówimy tutaj o domu średniej wielkości 100 metrów kwadratowych, powierzchni działki 500 metrów kwadratowych. Miesięcznie byłby to wzrost dla mieszkańca czy dla rodziny, która taką posesję zamieszkuje, 1 zł 8 groszy. Jeżeli chodzi o koszt roczny, to w granicach 13 zł. W tej chwili działalność gospodarcza, mały sklep po powierzchni 20 m kwadratowych miesięcznie złoty 40, rocznie 16,80. Kolejna powierzchnia pod działalność gospodarczą, już taki większy sklep, około 100 m kwadratowych miesięczna zwyżka miałaby być na poziomie 7 zł, koszt roczny 84 zł. Wielkopowierzchniowy sklep, czy inna powierzchnia pod działalność gospodarczą o powierzchni około 1500 m2, zwyżka miesięczna 105 zł, co w skali roku dałoby 1260 zł. Jeżeli te stawki zostałyby zaakceptowane przez Państwa radnych, wtedy planujemy do naszego budżetu wpływ z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 27 428 tysięcy zł, a sam skutek finansowy tej regulacji, o której tutaj w tej chwili mówimy, to dla naszego budżetu jest przy pełnej ściągalności, przy deklaracjach, o których zakładamy, to jest około 400 tysięcy zł w skali roku. Taki był dodatkowy dochód z tytułu podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatków, które obowiązują w tym roku. Radio

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Znałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.